0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu powieści kryminalnej Katarzyny Bondy pod tytułem Klatka dla niewinnych, wydanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Adam Bauman.
1: Ale ludzie umawiają się na coś i ufają sobie, że pewnych granic się nie przekroczy. Ta kobieta chciała mocnych doznań seksualnych, ale nie chciała być poparzona woskiem tak bardzo, że musiała się potem poddać licznym operacjom, żeby przeżyć. Stało się coś nieodwracalnego z winy tego człowieka. Z trudem się go pozbyła. Stalkował ją chyba z rok. Zgłosiła to? Oczywiście, że nie. Przeprowadziła się, zmieniła pracę, ukrywała się za granicą. My więcej nie wpuściliśmy tego człowieka do naszego środowiska. Na naszych forach miał etykietę świr. Potem o nim zapomniałam. Kiedy to było? Jakieś 2 lata temu. Jeśli chcecie, dam wam kontakt do Ali. Oczywiście nie wiem, czy to on. Urwała. Ale to jedyna osoba, która przyszła mi do głowy, jeśli chodzi o psychopatów na naszych zajęciach. Mogli być też inni, tyle że lepiej się maskowali. Rozpozna go ze zdjęcia? Bez wątpienia, zapewniła Slanesz. Ja i Gan również. Dostarczcie tylko fotografię. Po czym znalazła w telefonie kontakt i pokazała gościom. Alina Rąbek-Kotara. Odczytała Wera i spojrzała na Huberta, który zacisnął mocniej szczękę. A mail tego faceta zarejestrowany jest na platformie leszeknoone.pl. Coś się stało? Zaniepokoiła się Slanesz. Z pewnością, odparła Wera. Bo widzi pani, ta kobieta rok temu zaginęła. Mamy podstawy przypuszczać, że nie żyje. Alina Rąbek-Kotara nikogo już nie rozpozna.
2: Kronos@leszeknoone.pl. To twój e-mail, oświadczyła Weronika i rzuciła na stół plik fotografii ofiar z ulicy Jazdów. Lech Stańczyk nawet na nie nie spojrzał. Nie odzywał się od godziny i Olchowik bezproduktywnie zadawał mu pytanie za pytaniem. Nienawidziłeś siostry? Co robiłeś wczorajszej nocy? Byłeś na warsztatach Gun Raptora? Lałeś wosk do ci młodej pielęgniarki i straszyłeś ją, aż uciekła za granicę? Co cię łączy z Iwonem Owczarkiem, Andrzejem Mąką i innymi? Znasz te kobiety? Odpowiadała mu cisza.
0: Dziękujemy za wysłuchanie fragmentu powieści kryminalnej Katarzyny Bondy pod tytułem Klatka dla niewinnych, wydanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy do RMF Classic jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.

0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Łowczynie szpiegów Tomasza Awłasewicza, opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Czytają Małgorzata Dzięciołowska, Katarzyna Traczyńska i Grzesław Krzyżanowski.
1: Ania. Pewnego zimowego dnia idę po bazie na Józefitów i patrzę, że leżą rzeczy kapitana S. Płaszcz i ciepła czapka z nutri. Przypomniałam sobie, że gdzieś widziałam walającą się przypinkę z czerwoną ruską gwiazdą. Odnalazłam ją, przypięłam kapitanowi do tej czapki i myślę sobie, będzie śmiesznie. Przychodzi pora obiadowa i pracownicy idą zjeść parę ulic dalej, na stołówkę milicyjną. Ze względów konspiracji, by uchronić nasz budynek na Józefitów, idziemy tam w małych grupkach. Gdy docieram na miejsce, jest już kapitan i nadal ma ruską gwiazdę na czole. Oddał strój do szatni, nic nie zauważył. Obiad zjada przede mną, więc ja nadal siedzę przy stole, gdy on odbiera czapkę i płaszcz i w końcu widzi dekoracje. Wbiega na główną salę i sprawdza, czy jestem tam ja, bo wiadomo, że jak psikus to Anka. Dostrzega mnie i biegnie z szalikiem, żeby mnie udusić. Ludzie patrzą i nie rozumieją. Czemu ten prawie 60-letni pan leci przez stołówkę wrzeszcząc i co? Nic. Pozłościł się, ale mnie nie udusił. Miał poczucie humoru. Dostało mi się od kogoś innego, gdy wróciłam na bazę. Zastępca naczelnika przepytywał mnie, co się stało, że kapitanowi dym z uszu szedł, gdy wrócił z obiadu. Co tu dużo mówić, nie pierwszy raz dostałam od niego reprymendę. Innym razem zobaczyłam, że ten zastępca naczelnika wychodzi i mówi do kapitana S. Józiu, ja idę, ale ty kurwa pamiętaj, że jak czerwonego telefonu nie odbierzesz, to będzie afera. Czerwony telefon to był aparat, na który dzwonił pułkownik Wiesław Działowski, który jako zastępca komendanta był najwyżej postawioną osobą z realnym, bezpośrednim wpływem na działania naszego wydziału. Józiu przytaknął, zapewnił, że czerwony telefon będzie błyskawicznie odbierał. Facet jeszcze mu 3 razy powtórzył, że ma być czujny i wyszedł. Wrócił za parę minut, bo czegoś zapomniał. Patrzy, a Józiu zamiast koczować blisko telefonu, siedzi przed telewizorem. Tłumaczenie, przekleństwa, kapitan usiadł koło telefonu. Facet znów pojechał. Po 15 minutach kierownik znów zaczął powolutku przesuwać się w kierunku telewizora.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Łowczynie szpiegów Tomasza Awłasewicza, opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

0: Reklama.
1: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
2: Grand Hotel Tiffy w Iławie. Są wakacje, które pamiętają tylko dzieci. I są takie, które w końcu zapamiętają też rodzice. Wyobraź sobie miejsce, gdzie twoje dzieci znikają w 300-metrowej sali zabaw, pluskają się w wodnym placu zabaw i poznają alpaki. A ty masz chwilę tylko dla siebie. Strefa ciszy dla dorosłych, basen, spa. Wieczorem kolacja przy jeziorze, a później nocny klub i muzyka, którą lubisz. Grand Hotel Tiffy w Iławie. Tu każdy ma swoje idealne wakacje.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek ogrodowy z dzwonkiem na marki Smobi. 140 zł taniej, 359 zł. Najniższa cena z 30 dni, 499 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
0: Po reklamie.
6: RMF Classic. Wielka muzyka, zero nadęcia.

reklama. Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie startuje 13 maja. A w programie gala seriali z muzyką z Białego Lotosu, Bridgertonów i Yellowstone. Harry Potter i Kamień Filozoficzny. Film z muzyką na żywo. Miasteczko festiwalowe przy Galerii Kazimierz i wiele więcej. Sprawdź na www.fmf.

0: Organizatorzy: Miasto Kraków, KBF i RMF Classic. Poleca RMF Classic.
1: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
7: Skoda. Po reklamie.
8: RMF Classic. Wielcy kompozytorzy u ciebie na kanapie.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: To ranczo jest w rodzinie od pokoleń.
2: Ta praca jest tajemnicza i ważna.
3: Wielkie hity małego ekranu. Na podstawie naszych podpowiedzi odgadnij, o jaki serial chodzi i graj o podwójne zaproszenia na galę seriali podczas Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie.
4: Już w poniedziałek po 10:00 w RMF Classic.
5: Reklama. W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
11: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
12: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
13: Obudź się z kulturą. Spokojnie wysłuchaj najświeższych faktów. Sprawdź prognozę pogody. Wypij z nami poranną kawę i zacznij dzień z energią. Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Już w poniedziałek od 7:00.
14: Naturalna moc zbóż od Melwit. Producenta kaszy gryczanej prażonej i sypkiego ryżu. www.melwit.pl

0: Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski, cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
1: Danie tutaj jest stokrotka.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca ale 100-200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Po reklamie.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu, na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Mogę ci coś zaśpiewać?
3: No koniecznie.
2: Prześnił się sen, nasz wielki sen miłości.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie porozmawiam z Janem Młynarskim.
1: Kaja zaprasza. Dziś po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.
4: Reklama. Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
5: Skoda. Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.

0: Lekka, cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 16,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
3: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
2: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
3: A w środku?
2: Ogromny bagażnik, 604 litry.
3: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
2: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Keno kręci nas już 18 lat.
6: A my się rozkręcamy.
5: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
7: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
8: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
7: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
6: Ale to kręci.
5: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
10: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
9: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Po reklamie.
11: Dźwięki, które budują filmowe światy. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Muzyka spod igły. Prezentuje Wojciech Padias.
2: Zino Francescotti tak po prostu swoją płytę zatytułowała Columbia i wydała ją na początku lat 60. z nagrań tego skrzypka z Eugene'em Ormandim, a nagrania pochodzą z 1957 roku. Muzyka i emocja, tym kierowałem się przy wyborze tej płyty.
1: Muzyka spod igły. Już dziś o 21:00.
0: Reklama. Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie startuje 13 maja, a w programie gala seriali z muzyką z Białego Lotosu, Bridgertonów i Yellowstone, Harry Potter i Kamień Filozoficzny, film z muzyką na żywo, miasteczko festiwalowe przy Galerii Kazimierz i wiele więcej. Sprawdź na www.fmf.fm. Organizatorzy: Miasto Kraków, KBF i RMF Classic. Poleca RMF Classic.
3: Skoczysz do Carrefoura?
4: Tak, mają promkę, drugi 80% taniej. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
5: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
6: Po lewej mijamy słynną operę. Wow. Tam w oddali malowniczy widok na Pałac Schönbrunn. A za chwilę usiądziemy w najpiękniejszej wiedeńskiej kawiarni.
7: Słuchaj RMF Classic i poznawaj atrakcje turystyczne Wiednia. Jeśli chcesz przeżyć przygodę po wiedeńsku, graj o niezapomniany weekendowy wyjazd do Wiednia. Szczegóły na rmfclassic.pl.
8: Na konkurs zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
9: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
10: Muszę poinformować po prostu.
11: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
12: No w sumie.
13: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym rowery w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
4: Czas na przygodę po wiedeńsku. Pyszny apfelstrudel w jednej z niezwykłych kawiarni. Szalona zabawa na praterze. Odwiedziny u Mozarta. To wszystko i wiele więcej czeka na Was w stolicy Austrii. Możecie się tam zabrać wyjątkowym pociągiem Erste Wiedeński, pełnym atrakcji. To będzie City Break, którego na pewno długo nie zapomnicie. Dajcie znać, jaką jedną rzecz koniecznie chcecie zobaczyć w Wiedniu. I pakujcie walizki. Szczegóły na rmfclassic.pl.
5: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
11: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.

0: Reklama.
1: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
3: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
4: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szynka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Tak, borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Hans Zimmer kontra John Powell, Michael Giacchino czy Mick Giacchino, Joe Hisaishi, a może Gustavo Santaolalla. Wielkie starcie tytanów muzyki filmowej trwa. Kto tym razem zajmie miejsce na podium? To zależy od Was. Lista przebojów muzyki filmowej. Kolejne notowanie już w niedzielę po 18 w RMF Classic.
6: Prowadź firmę nowocześnie. Poznaj Enova 365, polski system ERP klasy biznes. enova.pl.
7: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje. Tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
10: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
9: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
10: A w środku?
9: Ogromny bagażnik, 604 litry.
10: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
9: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko Ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
11: Kia. Movement that inspires.
0: Po reklamie.
12: Prognoza pogody w RMF Classic.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PS Bemrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
14: Dziś zachmurzenie mamy umiarkowane na wschodzie i południu kraju, okresami duże, miejscami słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 9 stopni Celsjusza na północnym wschodzie i 10 nad morzem, około 15 w centrum, do 17 na południu i zachodzie. Wiatr wieje słaby.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.

0: Czas wolny z RMF Classic.
1: Dzień dobry, witam się z wami bardzo serdecznie o poranku. Magda Juszczyk. Spędzimy dzisiaj ze sobą trochę czasu. W tym programie trzymamy rękę na pulsie rozmaitych wydarzeń, które mogą wzbogacić nasze życie. Wierzę, że rozrywka kulturalna również dla was jest priorytetem podczas weekendu, a muzyka, która towarzyszyć nam będzie, to oczywiście muzyka filmowa i muzyka klasyczna. Na początek naszego spotkania temat z produkcji zatytułowanej Hawkeye.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu, na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Mogę ci coś zaśpiewać, chcesz?
3: No koniecznie.
2: Prześnił się sen, nasz wielki sen miłości.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie porozmawiam z Janem Młynarskim.
1: Kaja zaprasza. Dziś po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.
4: Reklama.
1: Jeff Russo, Aaron May, David Ridley, Łukasz Dargosz. Spotkaj legendy muzyki filmowej. Szukamy 19 osób, które chcą zadać pytanie jednemu lub wszystkim z naszych gości. Na twoje pytanie czekamy na rmfclassic.pl. Pisz już dziś. Może to właśnie ty dostaniesz zaproszenie na afterparty FMF i weźmiesz udział w ekskluzywnym spotkaniu z kompozytorami, podczas którego zadasz swoje zwycięskie pytanie. Impreza już 15 maja w hali Lipowej w Krakowie.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
6: na mediaexpert.pl?
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju chipsy, przysnaki, różne rodzaje. Jedynie 6,99 za 200 gramów, aż 30% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
9: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
10: Skoda.
11: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek ogrodowy z dzwonkiem marki Smobi. 140 zł taniej, 359 zł. Najniższa cena z 30 dni, 499 zł.
13: Lidl, to się opłaca.

0: 19. Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie. Wydarzenia.
1: Ten festiwal rozpoczyna się już 13 maja. Potrwa w Krakowie oczywiście do 17 maja. A my w RMF Classic przygotowujemy się do tego niezwykłego wydarzenia, Święta Muzyki Filmowej. Wy możecie być z nami w tym przeżyciu, a właściwie w tych przeżyciach, bo koncertów jest wiele. Szczegóły wszystkie na naszej stronie internetowej oraz na stronie Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie. W tak zwanym międzyczasie spoglądam na atrakcje festiwalu, które wam oferujemy i spieszę donieść, że macie szansę znaleźć się w gronie 19 wybrańców, którzy będą mogli zadać pytanie podczas zamkniętego spotkania, a tego spotkania bohaterami będą goście festiwalu: Jeff Russo, Aaron May i David Ridley, a także reprezentant Polski Łukasz Targosz. Wybierzemy 19 osób spośród autorów najciekawszych pytań i właśnie te 19 osób zostanie wybranych do udziału w afterparty Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie. To afterparty odbędzie się 15 maja w hali Lipowej. A w trakcie wydarzenia w wydzielonej części hali Lipowej odbędzie się spotkanie, podczas którego uczestnicy będą mogli zadać kompozytorom wybrane przez nas pytania. Będzie też to okazja do zrobienia sobie wspólnego zdjęcia, pozyskania autografu. Powinno być bardzo interesująco. Wchodźcie po szczegóły na naszą stronę internetową www.rmfclassic.com. A my sięgamy po utwór, który skomponował Jeff Russo do produkcji zatytułowanej Fargo.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Swobodne, nieoczywiste, szczere, niedomówienia, czyli rozmowy niezobowiązujące Artura Andrusa.
2: Ale to się dochodzi to dosyć późno do tego, przecież ja o tym nie wiedziałam, jak tu przyjechałam do Warszawy, to przecież... Halo!
3: 1000 osób dyrygowanych przez Jana Kobuszewskiego śpiewało jej 100 lat. Andrzejowi Wajdzie powiedziała wprost, żeby nie zmarnował jej egzaminów do szkoły teatralnej. Raz w życiu zrobiła mostek. Więcej w Niedomówieniach, w których zagości Ewa Ziętek. Do usłyszenia, Artur Andrus.
1: Niedomówienia. Słuchaj już jutro po 10 w RMF Classic.
0: Reklama. Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie startuje 13 maja. A w programie gala seriali z muzyką z Białego Lotosu, Bridgertonów i Yellowstone. Harry Potter i Kamień Filozoficzny. Film z muzyką na żywo. Miasteczko festiwalowe przy Galerii Kazimierz i wiele więcej. Sprawdź na www.fmf.fm. Organizatorzy: Miasto Kraków, KBF i RMF Classic. Poleca RMF Classic.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Morliny są gorące.
6: To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają. Są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
7: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy. W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
8: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenia, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
9: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
10: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
11: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
12: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
11: Latium?
12: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psilimaryna chroni wątrobę.
11: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
12: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
1: Zdrowid.
0: Po reklamie.

Słuchacie RMF Classic, najpiękniejsza muzyka filmowa. W naszej playliście znajduje się dość niezwykła nowość. Utwór, który znalazł się na płycie wydanej przez Harry'ego Stylesa w 2017 roku, a tymczasem na ścieżce dźwiękowej filmu Projekt Hail Mary ta piosenka Sign of the Times wybrzmiewa w jakiś nadzwyczaj olśniewający sposób. My w RMF Classic przekazujemy wam te olśnienia, prezentując utwór w playliście ze statusem nowości. Harry Styles w RMF Classic.

0: Od wczoraj w kilku polskich miastach odbywa się 23. festiwal Millennium Dogs Against Gravity. To oczywiście propozycja nie do przeoczenia dla wszystkich, którzy cenią siłę dokumentu. Warszawa, Wrocław, Gdynia, Katowice, Poznań, Bydgoszcz i Łódź. To w kinach w tych miastach szukajcie programu tego festiwalu, a Millennium Dogs Against Gravity potrwa później jeszcze do 1 czerwca w trybie online.
1: To jest czas wolny z RMF Classic.

0: reklama. Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie startuje 13 maja. A w programie gala seriali z muzyką z Białego Lotosu, Bridgertonów i Yellowstone. Harry Potter i Kamień Filozoficzny. Film z muzyką na żywo. Miasteczko festiwalowe przy Galerii Kazimierz i wiele więcej. Sprawdź na www.fmf.fm. Organizatorzy: Miasto Kraków, KBF i RMF Classic. Poleca RMF Classic.
1: Uwielbiam rysowanie.
2: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się
3: bezpiecznie.
2: Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
4: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od czwartku do soboty. Tylko z aplikacją Biedronka. Schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs. Tylko 7,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto. Do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. Jedynie 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
12: Zdrowid.
0: Po reklamie.
13: Prognoza pogody w RMF Classic.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
15: Dziś temperatura maksymalna od 9 stopni Celsjusza na północnym wschodzie i 10 stopni nad morzem, około 15 stopni w centrum do 17 stopni na południu i zachodzie. Wiatr wieje słaby, a zachmurzenie mamy umiarkowane.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
16: RMF Classic. Na uspokojenie.
17: Kochani słuchacze radia RMF Classic, mówi do was Anna Dymna.
18: Seweryn Krajewski.
19: Mówi Grzegorz Turnał.
20: Tomasz Raczek.
21: Nazywam się Magda Cielecka.
22: W ogóle nie wyobrażam sobie kąpać się bez muzyki. Czy to Bach, czy jakaś muzyka filmowa. W ogóle sobie tego nie wyobrażam.
16: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: była muzyka z filmu Utalentowany Pan Ripley, a my w tym programie, w sobotnie przedpołudnie, przygotowujemy się do przeżywania rozmaitych doświadczeń związanych z kulturą. Międzynarodowy Festiwal Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych to propozycja z Łodzi. Możecie wybrać się dzisiaj na bardzo interesującą dyskusję, panel dyskusyjny poświęcony fenomenowi teatru Krzysztofa Warlikowskiego. O godzinie 13 ta dyskusja się rozpoczyna. Moderatorem jej będzie Piotr Gruszczyński, krytyk teatralny, dramaturg i eseista, który od 2008 roku współpracuje z nowym teatrem, z teatrem Krzysztofa Warlikowskiego. A dzisiaj o godzinie 19 w Expo Łódź pokazany zostanie spektakl Warlikowskiego Europa. Wczorajszego wieczora widzowie już mieli przyjemność spotkać się z tym nowym spektaklem Krzysztofa Warlikowskiego, a dzisiejszego wieczora początek przedstawienia o godzinie 19. Wcześniej polecam waszej uwadze tę międzynarodową dyskusję, której uczestnikami będą różni specjaliści, eksperci, ludzie teatru. A w RMF Classic oczywiście trzymamy rękę na pulsie. O festiwalu donosić wam będziemy regularnie, bo potrwa on jeszcze do końca czerwca. Międzynarodowy Festiwal Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych. W jego programie do 27 czerwca rozmaite wydarzenia. Warto wejść na stronę powszechny.pl.
1: Czas wolny w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Piątka z literatury. Subiektywny ranking książek według Szymona Kloski i Tomasza Pindla.
2: Dawno, dawno temu za siedmioma górami...
3: Co ty za bajki opowiadasz?
2: Opowiadam, bo przeczytałem.
3: Książki inspirowane baśniami.
1: Piątka z literatury. W każdy poniedziałek od 16:00 w RMF Classic.
0: Reklama.
1: Haja zaprasza na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil. Na spotkania ikony z ikonami. Haja zaprasza.
4: I sprawdza, jacy są naprawdę najciekawsi polscy artyści i artystki.
1: Co udało się im osiągnąć, a o czym wciąż marzą. Haja zaprasza na nowy autorski wideopodcast. Premierowe odcinki w każdą sobotę o 10:00 na YouTube RMF Classic.
5: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
6: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
7: W Action zawsze czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu wzmacniacz zapachu Endless Scent 11,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 13,49 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action niskie ceny, duży uśmiech.
8: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
0: Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie startuje 13 maja, a w programie gala seriali z muzyką z Białego Lotosu, Bridgertonów i Yellowstone, Harry Potter i Kamień Filozoficzny, film z muzyką na żywo, miasteczko festiwalowe przy Galerii Kazimierz i wiele więcej. Sprawdź na www.fmf.fm. Organizatorzy: Miasto Kraków, KBF i RMF Classic. Poleca RMF Classic.
9: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
0: Po reklamie.

Słuchacie RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa. Teraz w naszej playliście temat Dona Davisa z trzeciej części filmu Park Jurajski.

0: To była muzyka Zbigniewa Preisnera z szóstej części dekalogu Krzysztofa Kieślowskiego. A ja mam dla was zaproszenie, właściwie mamy razem zaproszenie z Mikołajem Trzaską, który wystąpi podczas środowego koncertu na Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie. Będzie to bardzo wyjątkowy koncert poświęcony Jerzemu Dudusiowi Matuszkiewiczowi, ale my z Mikołajem Trzaską rozmawiamy o jego muzyce komponowanej do filmów Wojciecha Smarzowskiego. Teraz Mikołaj Trzaska, wychodząc od ścieżek dźwiękowych tych właśnie produkcji, występuje z zespołem Reuber Trio. I tam w Teatrze imienia Juliusza Słowackiego Reuber Trio będzie składową tego wieczoru, a Mikołaj Trzaska o swoim wkładzie w ten koncert mówił w RMF Classic tak.
1: Wiadomo też, że jak mamy do czynienia z takimi koncertami muzyki filmowej, jak na przykład dzieje się to na festiwalu krakowskim FMF.
0: Zdobyłeś tam nagrodę.
1: Na którym też zresztą będziemy w tym roku grali. I to jest też dosyć ciekawa historia, co się nam udało z dyrekcją festiwalu przeciągnąć, żeby się udało nie grać pod ten obraz, tylko do czarnej sali. Tam jest taka tradycja wykonawcza, że orkiestra wykonuje te utwory filmowe trochę z naddatkiem, to znaczy ta orkiestra wykonuje bardziej niż tak naprawdę w kinie jest to potrzebne. I tej orkiestry jest więcej i ona jest bardziej lepsza niż to, co jest w kinie. A tak jednak też nie powinno być, bo trzeba się tą sztuką w kinie podzielić, żeby to wszystko miało równowagę. Bo to
0: żeby nie zagarniać?
1: Tak, żeby nie zagarniać. No, trzeba puścić chociażby, żeby aktor mógł powiedzieć nie albo tak. No nie może tak, żeby go było słychać. Ale oczywiście to jest na potrzeby widzów i słuchaczy. To jest tak zrobione, że rzeczywiście mam przecież taki blast, takie uderzenie, że nagle tutaj widzimy orkiestrę, 45 smyków, 89 trąbek i nagle przyszło 1000 atletów i każdy zjadłby 1000 kotletów. I tak, i rzeczywiście nie za dobrze się z tym czuję, bo to nie jest to, co ja bym chciał dostać od kina. Od kina bym chciał dostać szept. Chcę zobaczyć, czy dla tych wszystkich widzów, którzy przyjdą do tego wielkiego teatru, że jak my zgasimy światło i zagramy im bardzo głośno szept, jak my sobie gotujemy, prawda? Jak sobie gotujesz w domu, to gotujesz sobie to, co lubisz. Więc mam takie zaufanie, że skoro ugotujemy to, co lubimy,
0: czy
1: nakarmimy tym wszystkich. I ten November jest trochę o tym, jeżeli państwo posłuchacie tej płyty, to zobaczycie, że ta płyta jest szeptem. Bardzo ciche granie jest nagłośnione do... Po prostu jest sfotografowana bardzo mała mucha, ale ona tutaj jest, ma obraz po prostu 9 na 9 metrów. I trochę żeśmy chcieli zrobić to w takiej właśnie pozycji makro. Taka była idea nagrywania tych rzeczy. Więc słychać z klarnetu każdy szept, każde uderzenie języka o stroje i każdą klapę instrumentu. Z kontrabasu też słychać wszystkie detale. To jest takie, jakby ktoś po prostu cię dotykał paluszkami i tak bardzo delikatnie, okej, powiem to słowo, jakby ci to po prostu ktoś smyrał. To jest takie ładne słowo, takie, nie wiem, czy ono jest dopuszczalne na antenie, ale chyba tak.
0: Mikołaj Trzaska podczas koncertu gali nagród FMF na Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie w środę, 13 maja o godzinie 19. Duduś Matuszkiewicz, Kuźniak i Mancini to będą artyści kina, do których muzyki powrócimy tego wieczora, a Reuber Trio, które nagrało płytę November, a rozmawialiśmy o niej przed momentem z Mikołajem Trzaską. Reuber Trio wystąpi też podczas tego wieczoru. Olo Walicki i Macio Moretti tworzą to trio Mikołaja Trzaski. Ja nie mogę się wprost doczekać tego środowego wieczoru. Mam nadzieję, że stawicie się w Teatrze imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie. Na prawach sekretu zdradzę wam, że będę miała zaszczyt poprowadzić ten wieczór. W RMF Classic teraz muzyka ze ścieżki dźwiękowej filmu Mamma Mia.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Mogę ci coś zaśpiewać, chcesz?
3: No koniecznie.
2: Prześnił się sen, nasz wielki sen miłości.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie porozmawiam z Janem Młynarskim.
1: Kaja zaprasza. Dziś po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.
4: Reklama.
5: To co, Marian? Rowery?
6: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
5: A raty jakie mają?
6: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
5: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
6: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
8: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
11: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
12: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Chery zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 000 zł, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
13: Po reklamie.

0: To jest czas wolny z RMF Classic.
1: Wspaniale mija wam weekend, macie sporo energii, czy wręcz przeciwnie. Zachęcam was do słuchania jutrzejszego programu w RMF Classic. Wieczornie to atmosferę potrafią zbudować. Jadwiga Polus i Tytus Hołdys prowadzą na zmianę nasz flagowy program, który nazywa się Lista Przebojów Muzyki Filmowej RMF Classic. A mówię o tym programie również dlatego, że zaprezentuję wam teraz piosenkę Nicka Cave'a nominowaną do Oscara z filmu Train Dreams, czyli Sny o pociągach. To jest produkcja nominowana w 4 kategoriach do Oscarów. Nie udało się zdobyć nagrody ani za zdjęcia, ani za scenariusz adaptowany, ani w kategorii najlepszy film. Natomiast nic to nie zmienia w odbiorze tej opowieści przejmującej, przepięknie sfotografowanej i świetnie zagranej. Jeśli możecie, to obejrzyjcie ten film właśnie w weekend. A jutro możecie zmienić rozkład sił na liście przebojów muzyki filmowej, na której to w ostatnim notowaniu Nick Cave z piosenką Train Dreams znalazł się na 7 miejscu. Można by ulokować ten utwór gdzieś wyżej, wszystko w waszych rękach. Wchodźcie do systemu do głosowania na www.rmfclassic.pl. Posłuchajmy tego utworu Nicka Cave'a, który i bez obrazu jest przejmujący.

0: Nick Cave i Train Dreams na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania w programie Czas Wolny. Magda Juszczyk, żegnam się z wami. Zostańcie jednak przy odbiornikach radiowych, bo już za moment rozpocznie się program Kaja Zaprasza.
1: Reklama. Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie startuje 13 maja. A w programie gala seriali z muzyką z Białego Lotosu, Bridgertonów i Yellowstone. Harry Potter i Kamień Filozoficzny. Film z muzyką na żywo. Miasteczko festiwalowe przy Galerii Kazimierz i wiele więcej. Sprawdź na www.fmf.fm. Organizatorzy: Miasto Kraków, KBF i RMF Classic. Poleca RMF Classic.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
8: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
7: Latium?
8: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
7: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
8: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
9: Zdrowid. Hans Zimmer kontra John Powell, Michael Giacchino czy Mick Giacchino, Joe Hisaishi, a może Gustavo Santaolalla. Wielkie starcie tytanów muzyki filmowej trwa. Kto tym razem zajmie miejsce na podium? To zależy od Was. Lista przebojów muzyki filmowej. Kolejne notowanie już w niedzielę po 18 w RMF Classic.
10: Prowadź firmę nowocześnie. Poznaj Enova 365, polski system ERP klasy biznes. Enova.pl.
11: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
6: Po reklamie.
9: Prognoza pogody w RMF Classic.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
0: Dziś zachmurzenie mamy umiarkowane, na wschodzie i południu okresami duże, miejscami słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 9 stopni Celsjusza na północnym wschodzie i 10 stopni nad morzem, około 15 stopni w centrum do 17 na południu i zachodzie. Wiatr wieje słaby.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
9: RMF Classic z muzyką na pierwszym planie.
13: This is Harry Gregson-Williams.
14: My name is Michael Nyman.
15: This is Howard Shore.
16: Hi, my name is Don Davis.
17: RMF Classic, it's my great pleasure to say hello to you and thank you very much for listening. Patrick Doyle.
9: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Kaja zaprasza w RMF Classic.
1: Kaja zaprasza. Dziś jest znów sobota. A kogo dzisiaj zapraszam? Oczywiście jak zawsze ultra ciekawego człowieka. Człowieka, który jest kawałem historii mojego życia. Zaraz postaram się policzyć, jak długo. Który jest jednym z najzdolniejszych i najlepszych bębniarzy w tym kraju, ale znalazł na siebie nieprzeciętny pomysł. Przed nami Jan Młynarski. Brawo! Jasiu, dziękuję, że się dałeś zaprosić. No to powiedz, ile my się znamy?
2: No, chciałoby się powiedzieć, że chwilę.
1: No, chciałoby się.
2: Poznaliśmy się... Witam cię, Kasiu, serdecznie. Jest mi bardzo miło.
1: Mi też.
2: To zaszczyt dla mnie.
1: Dla mnie też.
2: To był rok dokładnie 2000, milenium. To była jesień, wczesna jesień, wrzesień roku 2000.
1: Czy mówisz o wieczorze spędzonym na Koszykowej, kiedy słyszałam wasz koncert?
2: To było później, możemy tak? To poukładać wszystko. Mm-hmm. Nasza znajomość zaczęła się od mojego wejścia w twój zespół.
1: Ale przecież 15 minut projekt.
2: To było później.
1: Naprawdę?
2: Tak, to było rok później.
1: Jezu, jakie ja mam... Tak. Straszliwe dziury. Ja dzisiaj z Krzysiem Przoną próbowałam to chronologicznie poukładać.
2: Wiesz, ja to akurat dosyć dobrze pamiętam, bo to byłem w sumie jeszcze dzieciakiem.
1: No byłeś.
2: I to były takie kluczowe momenty dla mnie. Po kilku latach, wiesz, przygotowań i wyobrażeń o tym wszystkim, co być może będę robił, nagle dosyć szybko przyszła ta propozycja i zostałem zaproszony do twojego zespołu i to była właśnie jesień 2000 roku. Pamiętam, że w październiku, zdaje się, zaczęliśmy grać. Jeszcze było w miarę ciepło, to pamiętam.
1: Boże, niemożliwy jesteś.
2: I nawet pamiętam, że pierwszy koncert zagraliśmy w hotelu, w jednym z dużych, wielkich hoteli na Mazurach.
1: Już wiem, chyba nawet który.
2: I to był w ogóle pierwszy koncert.
1: Okay.
2: Później żeśmy tam wracali. No wiesz, no i to łatwo policzyć. No,
1: czułeś wtedy tremę jakąś?
2: No wiesz, no to tak, no czułem tremę, czułem wszystko. Czułem wszystkie możliwe rzeczy naraz.
1: Miałeś wtedy 25, 24?
2: Nie, miałem wtedy lat 20, nieskończone 21.
1: I tak właśnie zaczęła się moja wspólna historia z Janem Młynarskim. A do rozmowy z tym wyjątkowym artystą wrócimy już za chwilę w RMF Classic. Teraz przeniesiemy się do świata, w którym przedwojenny urok spotyka się ze współczesną wyobraźnią. Wielki klasyk polskiej piosenki Henryk Wars i jazz band Młynarski-Masecki, który zapyta wprost, czy pani tańczy rumbę, a śpiewa Jan Młynarski.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic.
2: W 547. wydaniu listy przebojów muzyki filmowej prowadzą:
1: miejsce trzecie,
2: John Powell i muzyka z filmu Jak wytresować smoka.
1: Miejsce drugie,
2: Hans Zimmer, temat A Time of Quiet Between the Storms, druga część Dune.
1: Miejsce pierwsze
2: oraz maestro Ennio Morricone, Cinema Paradiso.
1: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic.
2: Głosować na swoich faworytów możecie bezustannie na naszej stronie www.rmfclassic.pl. Wszystkie informacje znajdziecie w zakładce lista. A najbliższe wydanie listy przebojów już w tę niedzielę o godzinie 18. Do usłyszenia. Tytus Hołdys.
0: Reklama.
3: Jeff Russo, Aaron May, David Ridley, Łukasz Darkosz. Spotkaj legendy muzyki filmowej. Szukamy 19 osób, które chcą zadać pytanie jednemu lub wszystkim z naszych gości. Na twoje pytanie czekamy na rmfclassic.pl. Pisz już dziś. Może to właśnie ty dostaniesz zaproszenie na afterparty FMF i weźmiesz udział w ekskluzywnym spotkaniu z kompozytorami, podczas którego zadasz swoje zwycięskie pytanie. Impreza już 15 maja w hali Lipowej w Krakowie.
4: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
5: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
4: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
5: A w środku?
4: Ogromny bagażnik, 604 litry.
5: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
4: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
9: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
8: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
9: Litorsal Senior?
8: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
10: Zdrowit.
11: Grand Hotel Tiffy w Iławie. Są wakacje, które pamiętają tylko dzieci. I są takie, które w końcu zapamiętają też rodzice. Wyobraź sobie miejsce, gdzie twoje dzieci znikają w 300-metrowej sali zabaw, pluskają się w wodnym placu zabaw i poznają alpaki. A ty masz chwilę tylko dla siebie. Strefa ciszy dla dorosłych, basen, spa, wieczorem kolacja przy jeziorze, a później nocny klub i muzyka, którą lubisz. Grand Hotel Tiffy w Iławie. Tu każdy ma swoje idealne wakacje.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek ogrodowy z dzwonkiem marki Smobi. 140 zł taniej, 359 zł. Najniższa cena z 30 dni, 499 zł.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
0: Po reklamie.

0: RMF Classic, słuchacie programu Kaja Zaprasza, a dzisiaj moim gościem jest Jan Młynarski, z którym wspominamy początki naszej wspólnej muzycznej historii.
1: Myślę też, że trzeba powiedzieć w kontekście tych wydarzeń dawnych, historycznych, o dwóch rzeczach. Pierwsza to jest nasza pierwsza płyta, która była myślę, że więcej niż w połowie robiona w twoim domu, w piwnicy.
0: Tak.
1: Nagrywana, miksowana.
0: A pamiętasz przygodę?
1: Poczekaj.
0: Jak nacisnąłam jakiś guzik i wysłałam w kosmos nagrania.
1: Tego nie
0: i dwa
1: pamiętam.
0: Tygodnie odzyskiwaliśmy.
1: Tak.
0: Ja myślałam, że się zabiję.
1: Ja pamiętam, wiesz, no szereg tych wizyt u ciebie, bo to było robione u ciebie dla twojej wytwórni, która wtedy startowała i myślę, że właśnie to, o czym chciałbym powiedzieć, to to, że wytwórnia Kajaks, która jest jednym z filarów rynku obecnie, rozpoczęła całą swoją działalność wydawniczą od płyty dziś trochę zapomnianej. Właśnie do niej wracamy. 15 minut projekt. To jest Kajaks 001.
0: Tak.
1: Od tego się wszystko zaczęło. I później, również w wytwórni Kajaks, dwa lata później, niejako podsumowaliśmy cały ten nasz dorobek, ten klubowy warszawski, wydając dwupłytowy album Live, który został nagrany w tym miejscu też, w tym punkcie. Więc byliśmy strasznie młodzi i myślę, że też konsekwentni bardzo w tych działaniach. No więc, ale to jest prehistoria.
0: Prehistoria, dokładnie.
1: Tak.
0: Prehistorią jest także to, że my graliśmy razem dwa lata.
1: Tak? Sześć. Tak.
0: Dlaczego gdzieś przeczytałam, że mówiłeś o dwóch?
1: Nie.
0: Tak
1: nie.
0: Wierzę.
1: Sześć lat i myślę, że dokonaliśmy również razem, ja oczywiście byłem trybem w tej maszynie, ale dokonaliśmy pionierskiego wyczynu, jakim było nagranie MTV pierwszej Unplugged? MTV Unplugged tak. W Polsce.
0: Ale nie tylko. Na przykład, nie wiem czy wiesz, że grając w Lincoln Center w Nowym Jorku, byliśmy pierwszymi Polakami po Paderewskim po 70 latach.
1: Ciekawe. No tak, zjechaliśmy też kawał świata razem.
0: Tak. No tak, kawał świata, jak mówiłeś. No i Stany były.
1: Tak. Kanada.
0: Stan różnych świadomości były.
1: Ja myślę, że ja zacząłem, w ogóle za wcześnie to wszystko zacząłem robić na tym poziomie. Ja byłem gotowy do tego. Natomiast byłem...
0: Psychicznie mówisz, że
1: byłem,
0: nie...
1: Tak, znaczy ja byłem gotowy jako instrumentalista do tego, żeby móc grać na dużych scenach, jeździć, zarabiać pieniądze i sprostać różnym wyzwaniom, takim jak długie wyjazdy, takim jak nagrywanie płyt i tak dalej, to było spełnienie moich marzeń. Natomiast nie mogłem przejść pewnej drogi, którą przeszli moi rówieśnicy, tylko po prostu przeskoczyłem do zupełnie innej sytuacji, trudno, żebym do niej nie przeskoczył, wiesz, też strasznie tego chciałem.
0: Bo zacząłeś grać zaraz po liceum, tak?
1: No w zasadzie rok po maturze, tak, zaczęliśmy grać ze sobą. Poczułem też, że chciałbym się jeszcze edukować na przykład więcej, że jeżdżę 6 lat, że zarabiam, nie mam dzieci, nie mam kredytów, nie buduję domu i że po prostu to się wszystko dzieje i to jest ekstra, po czym poczułem rodzaj pustki w wieku lat, wiesz, 26. I stwierdziłem, że chciałbym coś zmienić, do tego tam doszła jeszcze sprawa jakaś tam sercowa.
0: Pamiętam.
1: I tak dalej, więc potrzebowałem zmiany i dokonałem tej zmiany po
0: bardzo
1: prostu.
0: Bardzo odważnie. Do rozmowy o twojej zmianie wrócimy już niebawem w RMF Classic, a teraz piosenka z mojego albumu Kaja MTV Unplugged, o którym przed chwilą wspominaliśmy. To nagranie było dla mnie bardzo wyjątkowe. Na perkusji mój gość Jan Młynarski. Posłuchajmy piosenki Dzielę na pół w wersji MTV Unplugged.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Tylko szczerze o filmowych premierach. Najgłośniejsze seriale pod lupą. Wszystko, czym żyje świat kina. I dużo dobrej zabawy. Nie ma takiego filmu.
2: W najbliższym odcinku porozmawiamy o sezonie festiwalowym, ponieważ już za moment rozpoczyna się festiwal w Cannes.
3: Na dużym ekranie sprawdzimy Sprawiedliwość owiec, a na naszych małych ekranach musicie posłuchać.
2: Zahaczymy też o najnowszy zwiastun Odysei, ponieważ sporo nas tam ekscytuje, ale też niektóre rzeczy lekko martwią.
3: I zadamy sobie pytanie, co z Narnią gra?

0: poleca RMF Classic.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy...
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szynka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Tak, borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Są drogi, które znasz i te, które dopiero odkryjesz. Poczuj moc elektrycznego wspomagania e-Plus System. Odwiedź jeden z 18 salonów Giant Store. Wybierz rower Giant lub kobiecą markę Leaf i poczuj różnicę. Do zobaczenia na trasie.
6: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
7: Castorama. Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
8: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
7: Tak?
8: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Po reklamie.

0: RMF Classic, słuchacie mojego autorskiego programu Kaja Zaprasza. Wracamy do rozmowy z Janem Młynarskim. Jak się czułeś na początku swojej kariery?
1: Przejście z cienia, w którym się dobrze rozkokosiłem, do wzięcia odpowiedzialności za własne decyzje i próby różne, wyjścia do ludzi z czymkolwiek, z większą niszą, mniejszą niszą, to było przede wszystkim pogodzenie się z faktem, że od dnia zero będę oceniany.
0: A nie myślałeś, nie pomyślałeś mimo wszystko o tym, że z takim nazwiskiem i tak nigdy nie będziesz w masie, w szarej masie?
1: Wiesz, aspekt nazwiska to jest w ogóle osobny, duży temat. I powiem ci tak, mając teraz lat 47...
0: Nie gadaj.
1: Tak. No, ale powiem to, bo to nie jest... Tutaj wiek mnie nie usprawiedliwia, ani mi specjalnie nie upoważnia do niczego. Ale chodzi o perspektywę czasową. Po prostu moja relacja z moim domem, z moim nazwiskiem, z moim pochodzeniem, z moim backgroundem jest bardzo długa i bardzo zawiła. I myślę, że te wszystkie lata zaprowadziły mnie do takiego punktu, w którym w momencie, kiedy sam jestem ojcem i kompletnie jestem też zdany na siebie i są też ludzie, którzy są zdani na mnie, to się naprawdę bardzo wszystko zweryfikowało. Jak byłem nastolatkiem, przechodziłem na przykład taki okres potrzeby w ogóle zmiany nazwiska na przykład.
0: Ojej.
1: Dlatego, że dziecko chciałoby, są takie momenty, w których chce być jak wszyscy. Chce być anonimowe, chce być, nie chce być inne.
0: Wiem, ja nawet na lekcje religii za moją przyjaciółkę chodziłam. No bo właśnie. Chciałam należeć do jakiejś większej, wiesz, grupy. Wszystko mi było jedno, jaki to mianownik, ale chciałam.
1: Wiesz, a potem, potem było mi bardzo trudno w pewnych momentach wejścia w ogóle w granie i w momencie, kiedy zacząłem to upubliczniać, bo ludziom takie coś, jak takie połączenie ze sławnym przodkiem wiele ułatwia.
0: Ułatwia,
1: tak, odbiorcy to wiele ułatwia, odbiorcy, bo możecie łatwiej dużo ocenić, możecie na przykład porównać, albo uznać, skąd ty się wziąłeś, no wiadomo skąd. Sytuacja jest trochę trudniejsza w momencie, kiedy nie wiadomo w ogóle nic o tobie i człowiek się musi bardziej pochylić nad tym dziełem, które prezentujesz, a tutaj było trochę inaczej. Natomiast ja pokonałem bardzo długą drogę. Ja po prostu wiem, co to znaczy jechać, dźwigać, nosić, nie spać, płakać, cieszyć się, przeciskać się przez ludzi z jakimiś gratami w zimie, przez pełen klub, nagrywać ze starszymi kolegami i w połowie sesji usłyszeć, że się do niczego nie nadaje, bo się rzeczywiście nie byłem gotowy, brać rzeczy, które były ponad moje siły i tak dalej, wymyślać jakieś rzeczy, jeździć po mieście, rozklejać plakaty na własny koncert, żeby na ten koncert później przyszło 15 osób przy rozklejonych 400 plakatach. Wiesz, jakby ja bym mógł to toczyć, tę historię. Ja po prostu to znam.
0: Może warto ją toczyć w książce?
1: Nie, no nie teraz.
0: Nie teraz, ale może kiedyś? Mam nadzieję, że kiedyś doczekamy się książki o twoim życiu.
2: Kaja zaprasza. Cała rozmowa w formie wideo podcastu jest już dostępna na kanale YouTube RMF Classic.

0: Reklama.
1: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
8: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
10: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
12: Obudź się z kulturą. Spokojnie wysłuchaj najświeższych faktów. Sprawdź prognozę pogody. Wypij z nami poranną kawę i zacznij dzień z energią. Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Już w poniedziałek od 7.
13: Naturalna moc zbóż od Melwit. Producenta kaszy gryczanej prażonej i sypkiego ryżu. www.melwit.pl.
14: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
15: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
16: Mama była smutna i zmęczona.
14: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
17: Zdrowit.
0: Po reklamie.
12: Prognoza pogody w RMF Classic.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
19: Dziś temperaturę maksymalną mamy od 9 stopni Celsjusza na północnym wschodzie Polski i 10 stopni nad morzem, około 15 stopni w centrum, do 17 na południu i zachodzie. Wiatr wieje słaby, na północy i północnym wschodzie umiarkowany, a zachmurzenie mamy umiarkowane na wschodzie i południu, okresami duże.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
6: RMF Classic. Miejsce niezwykłych spotkań.
20: Hi, this is Sting.
21: Hi, I'm Ed Sheeran.
22: Hey, this is Justin Hurwitz.
23: Hi, it's Michael Bublé. You're listening to RMF Classic.
6: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Kaja zaprasza w RMF Classic.
1: Dzień dobry ponownie, tu Kaja w RMF Classic. Dziś moim gościem jest muzyk i kompozytor Jan Młynarski.
2: Wiedziałem, że chcę bardzo pracować nad swoimi rzeczami i też wiedziałem, że one nie zadziałają od razu. I to od razu mówię do ludzi, którzy coś wymyślą i liczą na to, że to jutro kliknie, to ja od razu mówię, że to nie, jutro nie kliknie.
1: Ale jest taka zasada ponad, że jeżeli przez 12 dni nie zrobisz żadnego kroku w tym kierunku, to się po prostu rozwali.
2: No tak, tak. Ale to wiesz, to idzie w lata czasami też. Natomiast no ten tradycyjny zespół po prostu, muzyka, i to było pierwsze moje działanie nieperkusyjne, że zamarzyłem, żeby mieć zespół własny, w którym...
1: Mówisz teraz o kombo?
2: Tak, warszawskie kombo taneczne. Założyliśmy zespół, który gra muzykę tradycyjną warszawską. Albo w ogóle starodawne piosenki po prostu.
1: No właśnie, bo jesteś warszawianistą, tak to się mówi?
2: No nie jestem zawodowym warszawianistą.
1: Kultury przedwojennej Warszawy.
2: Warszawa przedwojenna mnie interesuje i właśnie, inspiruje.
1: Właśnie, co w niej jest takiego? Bo mam podobnie. Ciekawa jestem, co ciebie w niej tak fascynuje? To, że przeminęła, że...
2: Tak, na pewno to, że przeminęła. Myślę, że najbardziej fascynuje mnie to, że jest to miejsce o tej samej nazwie, które jest nie tak odległe, jeżeli chodzi o lata, a kompletnie, ale to zupełnie inne miejsce jak Atlantyda. Myślę, że to jest najbardziej fascynujące.
1: Jest inne co dekadę.
2: To prawda, natomiast ta przedwojenna Warszawa to jest miejsce, które zostało praktycznie zmazane z powierzchni ziemi.
1: Masz takie uczucie, że znasz nie tylko jakby z książek, z fascynacji, ale że znasz tą starą Warszawę?
2: Nie znam jej, ale próbuję ją czuć.
1: A ja miałam coś takiego, wiesz, jak oglądałam ten sławny film Warszawa 1935. Strasznie płakałam na tym filmie i wydawało mi się, że wiem, co będzie za następnym rogiem.
2: No, ja przechodziłem na etapie liceum taką silną fascynację, zachłyśnięcie się kilkoma tematami związanymi z dawną Warszawą.
1: Jakie to były tematy?
2: To był na pewno aspekt, w ogóle kontekst powstania warszawskiego. Bardzo silny.
1: Jesteś patriotą lokalnym.
2: Można tak powiedzieć, tak. Cokolwiek to znaczy. I też przechodziłem na pewno okres wielkiej fascynacji, takiego zachłyśnięcia w ogóle przedwojenną topografią miasta. I w ogóle do dziś się na tym łapię, że jak jadę przez Warszawę samochodem bądź tramwajem, którym lubię jeździć, i patrzę,
1: cudownie.
2: To mam to, wiesz, tu było, tu stało.
1: Tak.
2: To tego się, ale to jest też taka warszawska domena bardzo, i ona nie dotyczy tylko ludzi urodzonych tutaj, tylko to może być, Warszawa oferuje taką atrakcję w postaci, wiesz, tej takiej szarady historyczno-umysłowej. Bo jest to miasto, które przeżyło własną śmierć.
1: Miasto, które przeżyło własną śmierć. To właśnie nasza Warszawa. A skoro o niej tyle rozmawiamy, posłuchajmy teraz w RMF Classic wyjątkowego utworu Sen o Warszawie Czesława Niemena.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Swobodne, nieoczywiste, szczere, niedomówienia, czyli rozmowy niezobowiązujące Artura Andrusa.
2: Pamiętam, jako no, w sumie dziecko jechałam na tych, jak zwożono w nocy to zboże i na samej górze leżałam. To był bardzo wysoki ten wóz z tym zbożem. Patrzyłam w niebo takie rozgwieszczone i sobie myślałam, Świętek, ty to zapamiętaj, to się może nie powtórzyć.
3: 1000 osób dyrygowanych przez Jana Kobuszewskiego śpiewało jej 100 lat. Andrzejowi Wajdzie powiedziała wprost, żeby nie zmarnował jej egzaminów do szkoły teatralnej. Raz w życiu zrobiła mostek. Więcej w Niedomówieniach, w których zagości Ewa Ziętek. Do usłyszenia, Artur Andrus.
1: Niedomówienia. Słuchaj już jutro po 10 w RMF Classic.
0: Reklama.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil. Na spotkania ikony z ikonami. Kaja zaprasza.
4: I sprawdza, jacy są naprawdę najciekawsi polscy artyści i artystki.
1: Co udało się im osiągnąć, a o czym wciąż marzą. Kaja zaprasza na nowy autorski wideopodcast. Premierowe odcinki w każdą sobotę o 10 na YouTube RMF Classic.

0: Próbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu skarpetki, stopki 3 pary 6,48. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 9,59 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
2: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
3: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny: Lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
4: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99. A na empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej.

0: muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą Twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań bezstresowo poprowadzi Cię silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem o mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
1: Po reklamie.

0: trwa kolejny odcinek mojego autorskiego programu Kaja Zaprasza. Całość możecie też zobaczyć w formie wideopodcastu na YouTubie RMF Classic. A dziś ze mną Jan Młynarski. Wracamy do rozmowy. Myślisz, że jesteś staromodny?
1: W pewnym sensie tak, natomiast myślę, że też jestem jednak eklektyczny, bo z jednej strony w jakimś sensie jestem staromodny, bardzo sobie cenię pewne zdobycze tradycji, takie jak całowanie w rękę na dzień dobry, albo przepuszczanie w drzwiach, albo
0: otwieranie drzwi.
1: Albo otwieranie drzwi w samochodzie, albo mówienie odpowiednim językiem w odpowiednich sytuacjach. Myślę, że to nie powinno się nigdy zestarzeć.
0: Też bym chciała.
1: A z drugiej strony, no oczywiście są też cały system prawideł związanych w ogóle z graniem też muzyki. Jestem dosyć purytański, jeżeli chodzi o...
0: Co to znaczy?
1: To znaczy...
0: Kultura grania.
1: Tak, kultura grania, brzmienie adekwatne do stylu. Nie jestem fanem, eksploatując starą muzykę, czy redystrybuując ją, zbyt odważnych połączeń.
0: Fusion? Czyli tu nowoczesna interpretacja...
1: Piosenki warszawskie na syntezatorach? Niespecjalnie. To znaczy dla mnie.
0: Co myślisz o tej płycie na przykład na kanwie piosenek Foga?
1: Myślę o niej dobrze i źle, bo jest to jedna z niewielu takich aktywności, które przysporzyły się...
0: pozytywnie historii.
1: I pamięci.
0: Pamięci, tak.
1: Tej postaci. To jest nieocenione. Natomiast aspekt muzyczny niespecjalnie.
0: Ja mam zupełnie inne zdanie na temat właśnie takiego fusion. Na przykład byłam zafascynowana Gotham Project. Wiesz,
1: nie, bo ja...
0: Łączenie, wiesz o czym mówię, elektroniki tak. Z tradycyjnością, czy to, co zrobił Ciechowski, wiesz.
1: No słuchaj, ale to ja w ogóle, ja to wszystko mówię, a ja tutaj siedzę, a ty jeszcze nie wiesz, co ja szykuję. No,
0: nie wiem.
1: Nie wiesz, co ja szykuję na maj, ale mogę państwu powiedzieć, bo skorzystam z tej okazji i potraktuję
0: Kurczę,
1: to trochę...
0: Kurczę, o plany chciałam zapytać na koniec. Janek, no co ty mi robisz?
1: Dobra,
0: no.
1: To może... Nie, bo chodzi po prostu o to,
0: no,
1: że
0: co szykujesz?
1: Ja się zafascynowałem jakieś 15 lat temu również muzyką polskiego interioru, czyli muzyki Polski Centralnej, głównie z Radomszczyzny, Oberkiem. I po latach zaprowadziło nas to do stworzenia takiego zespołu, który gra bardzo stare melodie, bazujące na bardzo starym rytmie, ale wszystko to robimy na instrumentach elektronicznych. Ja gram na elektronicznej perkusji, a Piotr Zabrocki gra na syntezatorach. I koncept jest bardzo prosty. Jest taki, który funkcjonuje na Bliskim Wschodzie, na Kaukazie, w Afryce Północnej i Zachodniej też, że melodyka i rytmika zostaje starodawna i nasza, ale aparat się zmienia. Nie melodyka podlega redefinicji, czy rytm.
0: Modyfikacji, tak, rozumiem.
1: Tylko bazujemy instrumenty na... zmieniamy, bo się czasy zmieniły. I to zrobiliśmy, nazywa się to Tercet Imperial. W zeszłym roku dostaliśmy Grand Prix na festiwalu Nowa Tradycja w radiowym i w tym roku w maju na tym samym festiwalu będziemy mieli premierę naszej płyty, która jest piękna.
0: Ty się tak bezpretensjonalnie umiesz promować, to ja ci zazdraszczam tego.
1: To kosztuje dużo pracy, więc o tym mówię po prostu i też nikt za mnie tego nie robi.
0: Dlatego już dziś zapraszamy słuchaczy na premierę płyty Tercet Imperial. A teraz czas na najpiękniejszą muzykę filmową w RMF Classic. Sięgamy po jedną z tych piosenek, które przypominają, jak błyskotliwa, dowcipna i muzycznie wyrafinowana potrafiła być przedwojenna Warszawa. Piosenka nosi tytuł OK i powstała do filmu Czy Lucyna to dziewczyna? Jednej z najważniejszych komedii muzycznych tamtej epoki, z niezapomnianymi rolami Eugeniusza Bodo i Jadwigi Smosarskiej. Przed państwem OK z albumu Fog, pieśniarz Warszawy, w interpretacji oczywiście Jana Młynarskiego.

taką żonę, że się kochać będę w niej. Okej, okej, będę zawsze wierny jej. Nie przyczynię takiej żonie ani smutków, ani łez. O jest, o jest, będę wierny jej jak pies. Obnosić będę ją na rękach, rzucę jej pod nogi cały świat. Ze słońca będę przez okienko promienie złote dla niej kradł. Jeśli znajdę taką żonę,

0: o 21:00.
1: Reklama.
2: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
3: Do Leroy, bo niskie ceny ma. W Leroy wałkujemy temat farb. Teraz biała farba do wnętrz Becker's Designer White w limitowanej ofercie już za 167 zł. 10 litrów z jednolitrową dolewką gratis. 167 zł za 11 litrów. Idealna na ściany i na sufity. A do tego przy zakupie farb za minimum 200 zł usługa malowania ściany 10% taniej. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
4: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
5: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
7: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
6: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
7: Litorsal Senior?
6: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
0: Zdrowit.
8: Grand Hotel Tiffy w Iławie. Są wakacje, które pamiętają tylko dzieci. I są takie, które w końcu zapamiętają też rodzice. Wyobraź sobie miejsce, gdzie twoje dzieci znikają w 300-metrowej sali zabaw, pluskają się w wodnym placu zabaw i poznają alpaki. A ty masz chwilę tylko dla siebie. Strefa ciszy dla dorosłych, basen, spa. Wieczorem kolacja przy jeziorze, a później nocny klub i muzyka, którą lubisz. Grand Hotel Tiffy w Iławie. Tu każdy ma swoje idealne wakacje.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
12: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
13: Mama była smutna i zmęczona.
11: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
0: Zdrowit.
1: Po reklamie.

0: ja zaprasza do RMF Classic na wyjątkowe rozmowy z ikonami kultury i sztuki.
1: Dzisiaj ze mną w studiu RMF Classic Jan Młynarski.
2: Jasiu, ty przyszedłeś tutaj z wyjątkowym instrumentem.
3: Tak.
2: To jest, to się nazywa nawet nie banjo, tylko banjola.
3: Tak,
2: banjola.
3: To jest, zobacz, to się nazywa banjola, banjo mandolinowe lub banjolina.
2: Banjolina.
3: Po warszawsku banjola. Chodzi o to po prostu, że jest to mandolina, która jest,
2: połączona,
3: żeby była
2: z banjo,
3: głośniejsza, czy... ma po prostu rezonator od banjo.
2: Tak, ale ta jest wyjątkowa.
3: Ta jest wyjątkowa, ponieważ jest to banjola, która należała do Stanisława Grzesiuka, barda Warszawy, który przeżył 5 lat obozu koncentracyjnego KL Gizen, 40-45. I to jest banjola, która została wykonana w tym obozie koncentracyjnym dla niego, którą kupił za 400 papierosów,
2: które
3: było wielkim majątkiem w obozie koncentracyjnym.
2: I powiedz, z czego jest zrobiona.
3: Banjola jest zrobiona z gryfu od mandoliny oraz z elementów drewnianych, to jest od taboretu. I tutaj mamy skórę. Mamy skórę.
2: Dobra.
3: Zwierzęcą i mamy elementy metalowe, które są widać wycięte ręcznie bardzo dobrze. I ta banjola ma swoje lata i ma wielką,
2: niesamowitą historię.
3: Banjola, na której Grzesiuk grał w obozie. Zwróciłem się x lat temu już do rodziny Grzesiuka, którą wyszukałem, żeby zapytać, co się z nią dzieje. I zostałem skierowany do wnuczki Izy Grzesiuk. Przedstawiłem się, powiedziałem, że chciałbym tylko zobaczyć instrument, bo bardzo tak jest, to jakoś tak poczułem, że to jest dla mnie ważne, bo Grzesiuk jest dla mnie ważny i ona chyba mi uwierzyła po prostu, że w szczerość moich intencji. A potem rozwijała nam się kariera z zespołem Warszawskie Kombo Taneczne i w roku 2018 zamarzyłem, żeby wydać płytę na stulecie urodzin Grzesiuka i żeby zweryfikować nasze umiejętności nabyte przez 8 lat i żeby się zmierzyć z tymi piosenkami, które znamy z jego wykonań i przypieczętować swoją markę.
2: Okej.
3: I zwróciłem się do wnuczki Grzesiuka o to, czy by nie wypożyczyła instrumentu na nagrania płyty. No więc przyjechałem jeszcze raz i okazało się, że instrument wymaga jednak trochę podremontowania. Więc zaczęliśmy szukać fachowców, żeby zrobić tak, żeby nie było żadnych nowych elementów. Jedynym nowym elementem są struny. Struny trzeba było wymienić. Natomiast zostało to tak zrobione, że instrument jako tako gra. Instrument miał ileś tam lat temu trafić do muzeum. Ale nie trafił na szczęście, bo byłby eksponatem.
2: Niech żyje nam.
3: Mogę ci coś zaśpiewać, chcesz?
2: No koniecznie.
3: A propos tanga.

dosyć tych scen. Wiem, że zdradziłaś mnie.

0: Jasiuniu, jakie vibrato masz piękne. Czy ja też będę się musiała nauczyć tych...
1: Nie, ty się już niczego nie musisz. Ty się już niczego nie musisz uczyć.
0: Nie?
1: Nie. Musisz.
0: Jasieniu, byłam chyba najbardziej milczącą prowadzącą w historii tych naszych spotkań.
1: Wiesz?
0: Tutaj nie, po prostu ciebie się słucha. Ty czarujesz, po prostu czarujesz. Dziękujemy wam bardzo. Mam nadzieję, że do usłyszenia znowu. Jaś, bardzo ci dziękuję.
1: Dziękuję.
0: Jesteś po prostu gościem.
1: Dziękuję
0: niezłym
1: bardzo.
0: Gościem. No.
1: Dziękuję, Kasiu.
0: Do usłyszenia i do zobaczenia.
1: Dziękujemy.
0: Dziękujemy.
2: Kaja zaprasza. Cała rozmowa w formie wideo podcastu jest już dostępna na kanale YouTube RMF Classic.

0: Reklama. Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie startuje 13 maja. A w programie gala seriali z muzyką z Białego Lotosu, Bridgertonów i Yellowstone. Harry Potter i Kamień Filozoficzny. Film z muzyką na żywo. Miasteczko festiwalowe przy Galerii Kazimierz i wiele więcej. Sprawdź na www.fmf.fm. Organizatorzy: Miasto Kraków, KBF i RMF Classic. Poleca RMF Classic.
1: A co tam w Carrefourze?
2: Targi na Biału. Tylko teraz jogurt Fantazja Danon, różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj! Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
7: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
6: Serio? Też na wysokie kwoty?
7: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
8: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
9: Halo, cześć Ula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
10: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
12: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
13: Po reklamie.
14: Prognoza pogody w RMF Classic.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
16: Dziś w nocy bezchmurnie albo zachmurzenie małe, tylko na południu i wschodzie kraju zachmurzenie umiarkowane. Na północnym wschodzie okresami wzrost zachmurzenia do dużego i możliwe słabe przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 1 stopnia Celsjusza na północy i w Kotlinach Sudeckich, około 3 stopni w centrum, do 7 na południowym wschodzie.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
17: RMF Classic inspiruje.
18: Tu Aga Zarian.
19: Igor Herbut.
20: Grzegorz Markowski.
21: Tu Kasia.
22: I Jacek, czyli Kwiat Jabłoni.
21: Słuchacie RMF Classic.
20: Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Już za chwilę zaczynamy Uniwersum RMF Classic. Program o świecie seriali. Sezon 6, odcinek 19. To jest Uniwersum RMF Classic, nasz program o serialach.
1: Dzień dobry, tu Katarzyna Czajka-Kominiarczuk. Witam Państwa w nowym odcinku Uniwersum RMF Classic. Jak zwykle sporo się dzieje w serialowym świecie, ale w tym tygodniu pojawiły się informacje, które pokazują, że w tej branży pewnych rzeczy przewidzieć nie można. Seriale, które miały się skończyć, powracają, produkcje, które już ruszyły ze zdjęciami, zmieniają obsady, a odnoszące sukcesy tytuły zostają nagle skasowane. Ale jest jedna rzecz pewna, że tym serialom towarzyszy doskonała muzyka. I tą muzykę, którą dzisiaj usłyszą Państwo w Uniwersum RMF Classic, będą mogli Państwo także usłyszeć na Międzynarodowej Gali Seriali przy Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie, która odbędzie się 16 maja o godzinie 19 na Tauron Arena w Krakowie. A zaczniemy sobie od fragmentu ścieżki dźwiękowej do serialu Spymaster.

0: Słuchacie Uniwersum RMF Classic. O świecie seriali opowiada Katarzyna Czajka-Kominiarczuk.
1: A zaczynam ten odcinek Uniwersum RMF Classic od dobrej wiadomości, bo już niedługo doczekamy się najbardziej wyczekiwanej premiery serialowej od miesięcy, czyli Rancha Daltonów. Jest to bezpośrednia kontynuacja serialu Yellowstone, który ma oczywiście wielką grupę fanów. Wcześniej dostaliśmy dwa seriale dziejące się w tym świecie, ale teraz to Rancha Daltonów ma nam opowiedzieć, co wydarzyło się z tymi bohaterami, na których losach najbardziej nam zależy. W serialu śledzimy bowiem historię Beth Dutton, w tej roli Kelly Reilly, i Ripa Wheelera, Cole Hauser, którzy zaczynają nowy rozdział swojego życia na liczącej ponad 7 tysięcy akrów posiadłości. Ciężkie czasy i ostra konkurencja sprawiają jednak, że nasza para będzie musiała walczyć o to, co jest dla nich najważniejsze i o to, co wspólnie zbudowali, no a jednocześnie oczywiście, ponieważ są to dramaty rodzinne, to będą starali się poprowadzić swojego syna tak, by wyrósł na porządnego człowieka. Dwa pierwsze odcinki tego serialu będą udostępnione w dniu premiery, czyli 22 maja na platformie Sky Showtime, a łącznie tych odcinków w tym sezonie będzie 9. I być może Rancha Daltonów odpowie nam na pytanie, czy ta wielka miłość, którą darzyliśmy serialowi Yellowstone, przeniesie się na kolejną produkcję, czy być może jednak bez Kevina Costnera to już nie to samo. No a skoro padł tytuł Yellowstone, to fragment ścieżki dźwiękowej do tego serialu.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Do australijskiego parku narodowego Kariini? Na rzeczną wyprawę w Amazonii? A może nad kolorowe jeziorka na łuku Murzakowa? Dokąd tym razem zabiorą nas Marek Tomalik i jego gość?
2: W tym roku minęła 40. rocznica pierwszego spłynięcia kajakiem najdłuższej rzeki świata. Dokonał tego mieszkający w Stanach Zjednoczonych Ameryki Piotr Chmieliński, jeden z najważniejszych eksploratorów XX wieku. I to on będzie naszym gościem.
1: Jasna strona świata. Już jutro po 16 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Jeff Russo, Aaron May, David Ridley, Łukasz Darkosz. Spotkaj legendy muzyki filmowej. Szukamy 19 osób, które chcą zadać pytanie jednemu lub wszystkim z naszych gości. Na twoje pytanie czekamy na rmfclassic.pl. Pisz już dziś. Może to właśnie ty dostaniesz zaproszenie na afterparty FMF i weźmiesz udział w ekskluzywnym spotkaniu z kompozytorami, podczas którego zadasz swoje zwycięskie pytanie. Impreza już 15 maja w hali Lipowej w Krakowie.
5: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
6: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
7: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
8: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
9: Po reklamie.

0: Świat seriali bez tajemnic. To jest Uniwersum RMF Classic.
1: A teraz w Uniwersum RMF Classic mam dla Państwa informacje, które pojawiają się niezwykle rzadko. Napłynęły do nas wieści z planu czwartego sezonu Białego Lotosu, że Helena Bonham Carter, która miała być jedną z głównych gwiazd tej odsłony serialu, odeszła z obsady tydzień po rozpoczęciu zdjęć. Jako oficjalny powód odejścia aktorki podaje się różnicę pomiędzy tym, co było zapisane w scenariuszu, a tym, co działo się na planie. Takie wydarzenia mają miejsce niesłychanie rzadko, bo aktorzy mają tak skonstruowane kontrakty, żeby nie mogli odejść po rozpoczęciu zdjęć. Głównie dlatego, że bardzo przedłuża to produkcję serialu, no i powoduje straty finansowe. Niedługo potem pojawiła się informacja, że rola, którą miała zagrać Helena Bonham Carter, zostanie przepisana, a do obsady serialu dołączyła Laura Dern, która zagra zupełnie nową, napisaną specjalnie dla niej przez twórcę serialu Mike'a White'a rolę. Pojawienie się Laury Dern tak szybko na planie to przede wszystkim wynik przyjaźni między aktorką a twórcą serialu, którzy realizowali już wcześniej wspólne projekty. Nie zmienia to jednak faktu, że takie zawirowania przy produkcjach serialowych zdarzają się niezwykle rzadko i zawsze budzą wielkie emocje. Prawdopodobnie nigdy nie dowiemy się dokładnie, co wydarzyło się za kulisami produkcji serialu, ale wygląda na to, że dzięki zaangażowaniu nowej aktorki wszystko dzieje się zgodnie z planem i ten czwarty sezon nie będzie opóźniony. A teraz fragment ścieżki dźwiękowej do serialu Biały Lotos.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: To ranczo jest w rodzinie od pokoleń.
2: Ta praca jest tajemnicza i ważna.
3: Wielkie hity małego ekranu. Na podstawie naszych podpowiedzi odgadnij, o jaki serial chodzi i graj o podwójne zaproszenia na galę seriali podczas Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie.
4: Już w poniedziałek po 10:00 w RMF Classic.
5: RMF Classic. Twoje miejsce na światową klasykę.

0: To jest uniwersum RMF Classic. Radiowy przewodnik po świecie seriali. Prezentuje Katarzyna Czajka-Kominiarczuk.
1: Jak zapowiedziałam na początku tego odcinka, są takie sytuacje, w których wydaje nam się, że serial się skończył, a on niespodziewanie powraca. I właśnie dostaliśmy zwiastun 4. sezonu serialu Ted Lasso. I jest to jedno z największych zaskoczeń ostatnich miesięcy. Serial, który skończył się po 3 sezonach, był zdaniem twórców zakończoną i zamkniętą produkcją. Ostatni odcinek 3. sezonu sugerował, że losy bohaterów zostały domknięte. Tymczasem dostajemy kolejny sezon. Premiera będzie miała miejsce już 5 sierpnia na Apple TV i tego dnia dostaniemy pierwszy odcinek serialu, a kolejne co tydzień przez kilka tygodni. W nowym sezonie Ted Lasso, optymistyczny trener piłki nożnej ze Stanów Zjednoczonych, powróci do Anglii, by tam wykorzystać swoje słynne metody trenerskie na długoligowej drużynie piłkarek. W obsadzie serialu znajdą się aktorzy, których kojarzymy z pierwszych 3 sezonów, m.in. Juno Temple, Brett Goldstein czy Hannah Waddingham. Do tej starej obsady bohaterów dołączy także Tanya Reynolds, znana z serialu Sex Education, w roli asystentki naszego trenera. Muszę przyznać, że jestem bardzo ciekawa, jak to wypadnie, dlatego że Ted Lasso był pewnym objawieniem serialowym, produkcją, którą polecali sobie no właściwie wszyscy, i kiedy się skończył, wiele osób miało wrażenie, że przedwcześnie. Ale czy da się powrócić do produkcji, która wzbudziła takie emocje i to po pewnym czasie? Nie jestem do końca pewna, mam nadzieję, że tak, bo im więcej Teda Lasso, tym lepiej. A teraz fragment ścieżki dźwiękowej do serialu Emily w Paryżu. I tą ścieżkę dźwiękową, podobnie jak wszystkie, których słuchają Państwo w tym odcinku Uniwersum RMF Classic, usłyszą Państwo na międzynarodowej gali seriali na Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie w sobotę 16 maja o 19 na Tauron Arena w Krakowie.

0: reklama. Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie startuje 13 maja. A w programie gala seriali z muzyką z Białego Lotosu, Bridgertonów i Yellowstone. Harry Potter i Kamień Filozoficzny. Film z muzyką na żywo. Miasteczko festiwalowe przy Galerii Kazimierz i wiele więcej. Sprawdź na www.fmf.fm. Organizatorzy: Miasto Kraków, KBF i RMF Classic. Poleca RMF Classic.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca ale 100-200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
4: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
4: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
4: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
5: Zdrowid. Hans Zimmer kontra John Powell, Michael Giacchino czy Mick Giacchino, Joe Hisaishi, a może Gustavo Santaolalla. Wielkie starcie tytanów muzyki filmowej trwa. Kto tym razem zajmie miejsce na podium? To zależy od Was. Lista przebojów muzyki filmowej. Kolejne notowanie już w niedzielę po 18 w RMF Classic.
6: Prowadź firmę nowocześnie. Poznaj Enova 365, polski system ERP klasy biznes. enova.pl.
7: Castorama. Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
8: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
7: Tak?
8: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej.
9: Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.
10: Prognoza pogody w RMF Classic.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
12: Jutro synoptycy zapowiadają zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na północnym wschodzie okresami duże i tam miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 11 stopni Celsjusza na północnym wschodzie i 12 nad morzem, około 18 stopni w centrum, do 21-22 miejscami na zachodzie i południu. Wiatr wiać ma słaby.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
10: RMF Classic. Nastrojowa klasyka i muzyka z kultowych filmów.
13: Michał Żebrowski, Maciej Sztur,
14: Robert Więckiewicz,
15: Arkadiusz Jakubik.
16: Pozdrawiam słuchaczki RMF Classic, Bogusław Linda i słuchaczy oczywiście też.
10: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Wracamy do uniwersum RMF Classic. Do świata seriali zaprasza Katarzyna Czajka-Kominiarczuk.
1: Pod koniec kwietnia wielbiciele filmu Obcy obchodzili swój Alien Day, a ja mam trochę spóźnioną informację o serialu Obcy Ziemia i o pracach nad drugim sezonem tej produkcji. Produkcja ruszy już niedługo, bo ekipa wejdzie na plan jeszcze tego lata. Co ciekawe, zdjęcia będą realizowane już zupełnie gdzie indziej. Pierwszy sezon był kręcony w Tajlandii, a drugi będzie realizowany w Pinewood Studios pod Londynem. Podobno jest to bardziej opłacalne dla twórców. Showrunner serialu Noah Hawley zapowiadał, że w drugim sezonie chce jeszcze bardziej rozszerzyć uniwersum Obcego i zdradził w wywiadzie, że ma plany nie na jeden czy dwa, ale na kilka sezonów tej historii, która jeszcze bardziej uzupełni ten świat, który rozpoczął się od słynnego filmu Ridleya Scotta. Dostaliśmy także pierwsze informacje dotyczące obsady drugiego sezonu i wiemy, że w nowych odcinkach pojawi się Peter Dinklage, znany m.in. z Gry o Tron, choć nie mamy jeszcze dokładnie informacji, w jakiej roli. Pierwszy sezon serialu Obcy Ziemia można oglądać w Polsce na Disney Plus i spotkał się z zaskakująco ciepłym przyjęciem przez fanów serii Obcy, a także przez nowych widzów, którzy po prostu lubią się czasem bać, oglądając seriale. A teraz fragment ścieżki dźwiękowej do serialu Obcy Ziemia.

0: Uniwersum RMF Classic, czyli seriale od A do Z, prezentuje Katarzyna Czajka-Kominiarczuk.
1: Niedawno w Uniwersum RMF Classic mówiłam Państwu, że można już w Polsce obejrzeć francuską produkcję Genialna Morgane, która jest pierwowzorem amerykańskiego remake'u Genialna Morgan. Ale wygląda na to, że ta historia tu się nie kończy, bo czas na wersję polską. Tak, powstanie polski serial o wybitnie inteligentnej kobiecie pomagającej policji w detektywistycznych śledztwach. Serial Genialna M zostanie wyprodukowany przez platformę Sky Showtime. W rolę Marty, czyli zmagającej się z najróżniejszymi życiowymi perypetiami sprzątaczki z Bielska Białej, wcieli się Agnieszka Dygant. Reżyserią zajęła się Olga Hajdas, zaś scenariusz na podstawie wersji francusko-belgijskiego oryginału przygotował Błażej Dzikowski i Agata Malesińska. Przypomnijmy, że punktem wyjścia do tego serialu jest historia niezwykle inteligentnej kobiety, która sprzątając komisariat z nudów zaczyna rozwiązywać zagadkę kryminalną, co prowadzi ją do stałej współpracy z policją. Zarówno amerykański remake, jak i francuski pierwowzór można w Polsce oglądać na Disney+, a ja myślę, że informacja o tym serialu przede wszystkim ucieszy mieszkańców Bielska Białej, którzy prawdopodobnie będą wyglądać swojego miasta w tle serialu. A ja sama jestem bardzo ciekawa, jak ta historia, która rzeczywiście wygląda na to, że jest w stanie podbić serca widzów w wielu krajach, sprawdzi się w Polsce. A skoro jesteśmy przy serialach o ludziach, którzy nie są tacy, jak wyglądają, to fragment ścieżki dźwiękowej do produkcji Dzień Szakala.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Tylko szczerze o filmowych premierach. Najgłośniejsze seriale pod lupą. Wszystko, czym żyje świat kina. I dużo dobrej zabawy. Nie ma takiego filmu.
2: W najbliższym odcinku porozmawiamy o sezonie festiwalowym, ponieważ już za moment rozpoczyna się festiwal w Cannes.
3: Na dużym ekranie sprawdzimy sprawiedliwość owiec, a na naszych małych ekranach musicie posłuchać.
2: Zahaczymy też o najnowszy zwiastun Odysei, ponieważ sporo nas tam ekscytuje, ale też niektóre rzeczy lekko martwią.
3: I zadamy sobie pytanie, co z Narnią Grety Gerwig?
2: Natalia Ryba
3: i Jacek Cygan.
1: Nie ma takiego filmu. Nowy program w RMF Classic. Już dziś po 15:00. Więcej materiałów na social mediach RMF Classic.
4: Reklama. Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
5: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
6: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
7: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Co za dzień.
11: Co się stało?
10: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
11: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
10: Meliski?
11: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
10: Czyli to takie pastylki antystresowe?
11: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
10: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
11: Na mnie i na Meliski.
12: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
13: Tylko do soboty aż 50 zł do zgarnięcia w Biedronce. Od 7 do 9 maja zrób jednorazowe zakupy z kartą Moja Biedronka za minimum 500 zł i zyskaj aż 50 zł rabatu od razu. Albo przy jednorazowych zakupach za minimum 250 zł odbierz voucher na 50 zł. Wykorzystaj go od 11 do 13 maja przy zakupach za minimum 250 zł. Limit: jeden rabat od razu albo jeden voucher na transakcję. Szczegóły tej akcji i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
14: Castorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
14: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Po reklamie.

0: Wszystko, co powinniście wiedzieć o serialach, znajdziecie tu, w Uniwersum RMF Classic.
1: Dużo było dobrych wiadomości w tym odcinku Uniwersum RMF Classic, ale niestety czas na wiadomość smutną, dlatego że dostaliśmy informację, że platforma Prime Video zdecydowała się skasować serial Pokolenie V, czyli spin-off produkcji The Boys. Pokolenie V to serial rozgrywający się na uczelni dla przyszłych superbohaterów i to skasowanie jest o tyle przykre, że serial cieszył się dużą popularnością zarówno wśród widzów, jak i przychylnością krytyków i wyglądało na to, że skoro tak dobrze się ogląda, to dostaniemy sezon trzeci. Niestety okazuje się, że wyraźnie te pomysły wyglądają inaczej, ale mam tutaj pewne pocieszenie. Nie oznacza to skasowanie całkowitego pożegnania się z bohaterami, bo część z nich zobaczymy w zupełnie nowym serialu, który będzie miał tytuł World Rising, który będzie kolejną produkcją rozgrywającą się w tym samym uniwersum co serial The Boys i za którym będzie stał ten sam producent, czyli Eric Kripke. To przykra wiadomość, bo Pokolenie V było naprawdę ciekawym serialem, który ciekawie uzupełniał to stworzone na potrzeby The Boys uniwersum. Ja mam taką teorię, że być może skasowanie tego serialu jest przede wszystkim blisko związane z tym, że sam serial The Boys już się kończy, oglądamy właśnie ostatnie odcinki piątego finałowego sezonu serialu i być może to próba po prostu rozpoczęcia czegoś na nowo. Nie zmienia to jednak faktu, że ponownie uczymy się tego samego, nieważne jak dobry jest serial, zawsze może zostać skasowany. A teraz wysłuchamy fragmentu ścieżki dźwiękowej do serialu Rozdzielenie.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Swobodne, nieoczywiste, szczere, niedomówienia, czyli rozmowy niezobowiązujące Artura Andrusa.
2: Taka zadowolona stoję, no i co teraz powiesz? A on zwijał papierosa jak zwykle i powiedział: pani Ziętek, pani jest zakochana w sobie i to z wzajemnością. Radzę, żeby jedna osoba się w pani odkochała.
3: Tysiąc osób dyrygowanych przez Jana Kobuszewskiego śpiewało jej 100 lat. Andrzejowi Wajdzie powiedziała wprost, żeby nie zmarnował jej egzaminów do szkoły teatralnej. Raz w życiu zrobiła mostek. Więcej w niedomówieniach, w których zagości Ewa Ziętek. Do usłyszenia, Artur Andrus.
1: Niedomówienia. Słuchaj już jutro po 10 w RMF Classic.
4: Reklama.
5: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
6: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
5: A, no i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
9: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
8: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie.

0: sypkiego ryżu. www.melwit.pl.
1: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
2: Po reklamie.

0: Zanim obejrzysz, posłuchaj. To jest Uniwersum RMF Classic. Radiowy przewodnik po świecie seriali. Prezentuje Katarzyna Czajka-Kominiarczuk.
1: Jak zwykle pod koniec Uniwersum RMF Classic chciałabym polecić Państwu serial, który mógł Państwu trochę umknąć, a chodzi o produkcję Ta inna siostra Bennet. To serial produkcji BBC, który można w Polsce oglądać na HBO Max. Sama historia to wariacja na temat dumy i uprzedzenia, w której skupiamy się nie na losach Elizabeth Bennet, która poślubiła pana Darcy, ale na jej młodszej siostrze Mary Bennet, która dorasta w poczuciu, że nie jest szczególnie atrakcyjna dla towarzystwa, a przede wszystkim nie jest szanowana przez własną rodzinę. Punktem zwrotnym w życiu Mary jest wyjazd do Londynu, gdzie poznaje zupełnie nowych ludzi i zaczyna zupełnie nowe życie. Urok serialu zasadza się przede wszystkim na tym, że nasza główna bohaterka nie musi przejść fizycznej przemiany, nie musi zdjąć okularów, jak to bywa w bardzo wielu produkcjach, ale raczej musi nauczyć się patrzeć na siebie i na swoje życie z zupełnie innej perspektywy. Musi docenić samą siebie. Jednocześnie serial dowodzi, że można się bawić postaciami z klasyki literatury w zabawny i inteligentny sposób, jednocześnie zachowując bardzo dużo szacunku do materiału wyjściowego. To idealny serial zarówno dla wszystkich wielbicieli dumy i uprzedzenia, bo znajdziemy tam bardzo wiele nawiązań do bohaterów, których już znamy, ale także dla wszystkich tych, którzy chcieliby obejrzeć serial o tym, jak można się poczuć lepiej we własnej skórze, niekoniecznie zmieniając to, jak wyglądamy. Serial w Polsce można oglądać na HBO Max i już powinny być dostępne wszystkie odcinki. A na koniec posłuchamy sobie fragmentu ścieżki dźwiękowej do serialu Bridgertonowie.

0: To było Uniwersum RMF Classic. Na kolejny zapraszamy za tydzień po 13:00.
1: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Reklama. Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie startuje 13 maja. A w programie gala seriali z muzyką z Białego Lotosu, Bridgertonów i Yellowstone. Harry Potter i Kamień Filozoficzny. Film z muzyką na żywo. Miasteczko festiwalowe przy Galerii Kazimierz i wiele więcej. Sprawdź na www.fmf.fm. Organizatorzy: Miasto Kraków, KBF i RMF Classic. Poleca RMF Classic.
1: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
2: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
4: Tak?
3: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenia, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
6: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026, teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50 na 50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy, dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
7: Po reklamie.
8: RMF Classic. Wielcy kompozytorzy. Mały dystans.

0: Nie ma takiego filmu. Prezentują Natalia Ryba i Jacek Cygan.
1: Chwilę po godzinie 15. Witamy się z wami bardzo serdecznie. Cześć Jacku.
2: Cześć, cześć kochani.
1: Jesteśmy teraz w rozkwicie sezonu festiwalowego, ponieważ za nami Mastercard of Camera, przed nami Festiwal Muzyki Filmowej, no i jeszcze jest taki festiwal w Cannes. Słyszałeś coś może?
2: Taki malutki, wiesz, obiło mi tam się koło ucha.
1: Nieznaczący.
2: Ale bardzo ciekawie ten mały, niemały festiwal się zapowiada, ponieważ Cannes już od lat jest takim symbolem tego, że kino przesuwa nam się zza Atlantyku coraz mocniej do Europy, bo w konkursie w tym roku będą filmy m.in. Laszlo Nemesza, Nowy Almodovar, Farhadi. O czym też świadczy trochę przewodniczący jury, ponieważ teraz na czele komisji zobaczymy Park Chan-wooka, więc mamy bardzo fajną perspektywę z różnych krańców świata. I też jak patrzę na ten program, to szykuje się coś w stylu wariacji na temat kina moralnego niepokoju, ale w wersji mocno międzynarodowej.
1: Bardzo często w naszym programie mówiliśmy wam też o polskich akcentach, które będą w tym roku mocne na tym festiwalu. Na przykład pojawił się taki news, że w takiej bardzo prestiżowej kategorii Critics Week będzie film Flash and Fuel, czyli opowiadający historię kierowców tirów, ciężarówek. Mm-hmm. I tam w roli głównej zobaczymy Juliana Świerzewskiego. A co jest ciekawe, to jest dopiero czwarty pełnometrażowy film z udziałem Polski właśnie w tej selekcji. Ostatni był film Agnieszki Smoczyńskiej Fuga.
2: Mamy co świętować, bo też wydaje mi się, że Julian Świerzewski jest taką mocną siłą w polskim kinie ostatnio. On tak zaznaczył swoją obecność w filmie Biała Odwaga. Mi się bardzo też podobał ostatnio w filmie Brat.
1: Mi też.
2: Więc mamy tutaj na co czekać. No będzie oczywiście też Paweł Pawlikowski z filmem Fatherland, w którym zobaczymy Sandrę Hiller. Więc dużo tych polskich akcentów, ale skoro o Pawle Pawlikowskim mowa, to może posłuchajmy teraz motywu z Zimnej Wojny.

0: Nie ma takiego filmu. Filmowa zabawa w RMF Classic.
1: Co można robić w sobotnie popołudnie? Możemy albo obijać schabowe, albo odpoczywać po ciężkim tygodniu, albo oczywiście zgadywać cytaty z najlepszych filmów i seriali w audycji Nie ma takiego filmu. Dzisiaj czas na kolejny cytat i pamiętajcie, że gracie razem z nami i w okienku na Instagramie możecie wpisywać swoje pomysły, z jakiego filmu ten cytat pochodzi i z czym wam się kojarzy. Dzisiaj znowu jest zamiana ról. Ja daję cytat, a Natalia zgaduje. Powiem ci, że ten cytat narodził się w mojej głowie, jak jechałem dzisiaj do redakcji. I czy jesteś gotowa na niego?
2: Nigdy nie jestem gotowa, no ale czyń honory.
1: Wiara w siebie nigdy nie wychodzi z mody.
2: Ale to piękne, ale też takie bardzo adekwatne i współczesne mimo wszystko, bo wydaje mi się, że we współczesnym świecie i takim ciągłym porównywaniu się, to jest ważne, żeby jednak w siebie wierzyć. A czasem tę wiarę tracimy.
1: To jest taki topos, który wydaje mi się, że kino może tworzyć o tym filmie i seriale co roku inne i nigdy nie będzie za dużo. Szczególnie jak teraz bardzo łatwo to młode pokolenie podkopuje tą wiarę w siebie. Więc słuchaj, to z jakiegoś filmu i serialu też może jest. Czy z czymkolwiek ci się na tym etapie kojarzy?
2: Wiesz co, nie wiem dlaczego, ale skojarzyło mi się to z taką bajką Wszystkie psy idą do nieba. Ale ja nie wiem dlaczego. A to jest, nie wiem, czy widziałeś tę animację kiedykolwiek. Ona jest naprawdę łamiąca serce, jest przepiękna.
1: No teraz nie mogę ci powiedzieć, czy widziałem, czy nie, bo mówiąc jedno albo drugie, mogę dać ci podpowiedź.
2: Dobrze, na razie będę się zastanawiać, a tymczasem słuchamy najpiękniejszej muzyki filmowej.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Są drogi, które znasz i te, które dopiero odkryjesz. Poczuj moc elektrycznego wspomagania e-Plus System. Odwiedź jeden z 18 salonów Giant Store. Wybierz rower Giant lub kobiecą markę Leaf i poczuj różnicę. Do zobaczenia na trasie.
11: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
12: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
13: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
14: A właśnie, że pasuje.
15: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
16: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
17: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
0: Po reklamie.

0: Nie ma takiego filmu. Premiery tygodnia.
1: W tym tygodniu, jeżeli chodzi o premiery kinowe, to bardziej byśmy zachęcali do nadrobienia tego, o czym mówiliśmy być może w zeszłym tygodniu, ponieważ ten tydzień nie przyniósł zbyt wielu tytułów.
2: Tak, w kinie trochę pucha, powiedzmy sobie to jasno. Co mnie trochę cieszy, Natalia, ja nie ukrywam, bo...
1: Odpoczywamy.
2: Mamy tyle zaległości. My się spotykamy, kochani, tutaj co tydzień, narzekając, że kolejka rośnie, a nasze tempo oglądania wcale nie. Ale jeśli z tego repertuaru kinowego mielibyśmy coś wybrać, to mnie bardzo zaciekawił film Sprawiedliwość owiec. I krótki opis fabuły brzmi z jednej strony tak absurdalnie, ale z drugiej tak, że ja teraz już muszę pójść do kina. Bo słuchaj tego. Hugh Jackman gra pasterza, który co wieczór czyta swoim owcom kryminały, nie wiedząc, że te owce tak naprawdę doskonale rozumieją, analizują fabułę i uczą się zasad śledztwa. No, mi tyle wystarczy.
1: Dodatkowo w obsadzie jest jeszcze Emma Thompson, więc wyobraź sobie ten duet na ekranie.
2: Tak. Jeżeli... Tam chyba jeszcze gra ten Nicolas Galitzin, więc tak. Takie mamy połączenie dwóch pokoleń. Ciekawe.
1: Absolutnie. Jeżeli twórcy poprawnie zrealizują to wyzwanie, jakim jest adaptacja powieści Leon Swan, to myślę, że z tego może wyjść naprawdę bardzo ciekawe, ambitne, niebanalne, familijne kino. Z takim głębszym przesłaniem, emocjonalne, wzruszające, takie dla całych rodzin, że z jednej strony dzieciaki coś znajdą dla siebie i trochę się pośmieją, bo ten humor tam faktycznie jest specyficzny, a z drugiej strony dorośli, wydaje mi się, że będą mogli się przejrzeć w wartościach, które ten film przedstawia.
2: Słuchaj, ale czytam teraz o tym filmie i tutaj ta obsada wygląda naprawdę ciekawie, bo poza wspomnianymi Thompson, Jackmanem i Galitzinem mamy jeszcze Hong Chau, którą ostatnio widzieliśmy w Wichrowych Wzgórzach, mamy Regina Hall, mamy Briana Cranstona, Belle Ramsey. Niesamowite, że film o owcach ma taką obsadę.
1: Ale ty na pewno kojarzysz tę książkę, bo okładka była taka, że jest owca na niebieskim tle.
2: Tak, okładkę kojarzę, tak, kojarzę okładkę, ale absolutnie nic nie wiem o tym filmie. Trochę gdzieś mam takie poczucie, że to może romansować z takim stylem opowiadania w stylu Benoit Blanc, że trochę takie Knives Out, trochę powidok Agaty Christie, ale w takim rodzinnym wydaniu.
1: To jest bardzo dobre i trafne określenie. Dodatkowo ten film też, wydaje mi się, będzie ze sobą nieść takie głębsze przesłania dotyczące naszego współczesnego świata. Jest tam taki wątek, przynajmniej w książce, dotyczący przemysłu mięsnego. Tego, żeby trochę bardziej świadomie dokonywać naszych codziennych wyborów żywieniowych. Więc tutaj też jestem ciekawa, jak twórcy to ograją, jeżeli to ma być de facto docelowo kino familijne. To co, Jacku, masz zamiar iść na tę ciepłą, uroczą opowieść dla całej rodziny?
2: Mam zamiar pójść obejrzeć owce, które uczą się, jak przeprowadzić śledztwo. To mnie kupiło.

0: reklama.
1: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
2: Przeżyjcie przygodę po wiedeńsku. Zabawa zacznie się już w pociągu Erste Wiedeński, który zawiezie Was do stolicy Austrii. Czeka na Was koncert, warsztaty kulinarne i doskonała zabawa. A na miejscu klimatyczny Wiedeń. To co, przyłączycie się? Napiszcie jedną rzecz, którą koniecznie chcecie zobaczyć w Wiedniu i zacznijcie swoją wielką przygodę po wiedeńsku. Szczegóły na rmfclassic.pl.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
0: Po reklamie.

0: James Dean by powiedział, że nigdy z mody nie wychodzi biały t-shirt i niebieskie dżinsy, ale kto takich słów mógł jeszcze użyć? Dzisiaj w audycji Nie ma takiego filmu. Cytat odcinka brzmi: wiara w siebie nigdy nie wychodzi z mody. Jakie masz pierwsze tropy, Natalia?
1: Filmowych żadnych na ten moment, ale wydaje mi się, że ten cytat może nawiązywać w jakiś sposób do bohatera, który jest w jakimś kryzysie i potrzebuje takiego poklepania po plecach od kogoś może bardziej doświadczonego przez życie niż on sam. I takiej otuchy i wsparcia, że może to jest jakiś taki moment bardzo przełomowy w życiu tego kogoś, do kogo ten cytat jest mówiony?
0: Słuchaj, trop dobry, ale kto z nas nie jest w kryzysie i kto z nas nie potrzebuje trochę otuchy w dzisiejszych czasach?

0: Nie ma takiego filmu. Dlaczego?
1: Od wczoraj w kilku miastach w całej Polsce trwa jeden z najważniejszych dokumentalnych festiwali w naszym kraju, Millennium Docs Against Gravity. I w związku z tym chcemy w tej sekcji zadać sobie takie pytanie, dlaczego dokumenty są odważniejsze niż fabuła?
2: W ogóle ta teza jest moim zdaniem dzisiaj bardzo istotna, bo ja kładę rękę, nogę i wszystko na to, że faktycznie dokumenty są odważniejsze. Na pewno świadczą o tym takie bardzo pragmatyczne kwestie, jak chociażby czas. Dokumenty są tworzone szybciej i wydaje mi się, że przez to mogą bardziej sprawnie reagować na bieżące wydarzenia, dlatego mamy już tak dużo dokumentów o kwestii Palestyny, konfliktu z Izraelem, o tym, co teraz Trump robi w Stanach Zjednoczonych, o każdym jednym konflikcie, o każdej jednej zmianie, o manosferze w Stanach Zjednoczonych, bo dokumenty po prostu nie potrzebują tych dwuletnich procesów produkcyjnych. I druga kwestia, pieniądze. Za dokumentami z reguły nie stoją te wielkie giganty, te ogromne firmy, więc nie trzeba odpowiadać przed nimi i ten obrazek nie musi być taki ugłaskany. To zawsze jest trochę bardziej niezależne, trochę bardziej autorskie i ma mniejsze konsekwencje finansowe.
1: Dodatkowo obserwujemy taką kwestię przez ostatnie parę lat, że film dokumentalny przestał być już uważany za taką gorszą siostrę kina fabularnego, bo fabuła owszem może być kontrowersyjna, ale my zawsze jednak mamy ten filtr w głowie, że to jest tylko film. A dokument odbiera ten komfort. Dokument bywa bardziej brutalny właśnie dlatego, że nie ma tego obowiązku dawania ulgi. I na przykład jeden z najgłośniejszych dokumentów, czyli scena zbrodni, sprawcy ludobójstwa, o których jest ten dokument, odgrywają własne zbrodnie niczym sceny z hollywoodzkich filmów. I dlatego to tak bardzo uderza w widza, bo my wiemy, że to się wydarzyło naprawdę. Oni to powtarzają, jak gdyby byli aktorami tej sceny.
2: I też powiem ci, że mimo, że dokument coraz mocniej eksperymentuje z takim romansowaniem z fabułą, mamy dużo fajnych dokumentów, które są czymś pomiędzy, jak chociażby Cztery córki, to wydaje mi się, że dzisiaj konkurentem dokumentu już nie jest fabuła, bo to idziemy do fabuły, do dokumentu, bo zupełnie inne doznania. Dokument jako najwyższego sortu publicystyka dzisiaj, moim zdaniem konkuruje z tym, co scrollujemy na naszych telefonach. Konkuruje z mediami społecznościowymi, gdzie newsy, informacje ze świata nam mijają w ciągu 5 sekund, a dokument zatrzymuje nas dłużej na zrozumieniu danego problemu.
1: Bardzo się z tym zgadzam, bo wydaje mi się, że współcześnie sam akt patrzenia to już może mieć wymiar polityczny.
2: Tak.
1: I dokument zmusza nasze patrzenie na to, co po prostu jest najistotniejsze.

0: reklama. Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie startuje 13 maja. A w programie gala seriali z muzyką z Białego Lotosu, Bridgertonów i Yellowstone. Harry Potter i Kamień Filozoficzny. Film z muzyką na żywo. Miasteczko festiwalowe przy Galerii Kazimierz i wiele więcej. Sprawdź na www.fmf.fm. Organizatorzy: Miasto Kraków, KBF i RMF Classic. Poleca RMF Classic.
1: Keno kręci nas już 18 lat.
2: A my się rozkręcamy.
1: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
3: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
4: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
3: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
2: Ale to kręci.
1: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
6: I to razem
7: przyjemnie spędzić czas.
6: Ale pachnie.
5: Spróbować w czekolady.
7: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
6: O, wow!
5: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
8: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi. Bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
9: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
10: Jak tak, to Allegro.
11: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
12: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
11: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
12: Litorsal Senior?
11: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
13: Zdrowit.
7: Po reklamie.

0: Nie ma takiego filmu. Filmowa zabawa w RMF Classic.
1: Jako że cytat dzisiejszego odcinka trochę zaprasza nas do tego świata mody i dopiero co wspominałem, co według Jamesa Deana nigdy z mody nie wychodzi, no to Coco Chanel też uczyła nas wiele lat, że mała czarna jest zawsze dobrym rozwiązaniem, ale kto poza Deanem i Coco Chanel mógł te słowa powiedzieć? Bo cytat dzisiejszego odcinka brzmi: wiara w siebie nigdy nie wychodzi z mody. Natalia, czas na pierwsze tropy. Koniec szukania.
2: Pierwsze tropy, ponieważ poza anteną powiedziałam ci, że moje pierwsze skojarzenie jakoś prowadziło mnie do filmu Legalna blondynka i być może to jest właśnie z tego filmu. No bo to się zgadza, to jest bohaterka, która znajduje się w sytuacji, w której musi trochę się nagiąć do rzeczywistości, potem ją zmienia i tworzy od nowa. Jest w trudnym momencie, no bo nikt jej nie rozumie tego, jaka jest, a ona tę wiarę w siebie po prostu na jakimś etapie też traci i to, że jest takim kolorowym ptakiem, zaczyna jej przeszkadzać. No i ta moda, właśnie tutaj to słowo klucz, tak mi jakoś pasuje do tego filmu. Ale no przyznaję, że powiedziałam ci to poza anteną.
1: Powiedziałaś, ale czy faktycznie pamiętasz jakąkolwiek scenę, w której te słowa mogły paść?
2: Pierwszy taki mój jakiś trop myślowy biegnie do salonu fryzjerskiego, do którego ona tak często chodziła i tam była jakaś taka, pamiętam, fantastyczna atmosfera, kobiety się nawzajem wspierały, czesały, rozmawiały o życiu i wszystkim. Może tam.
1: No, ja na razie nic nie mówię. Nie wiem, czy tutaj twoich myśli nie przyćmił lekko zwiastun Legalnej blondynki, która w wersji serialowej już niedługo do nas wraca. No, ja zostawię i ciebie, naszych słuchaczy, z tą niepewnością, ponieważ do końca audycji jeszcze trochę i zagadki tak szybko nie rozwiążemy.

0: Za filmowe kulisy zapraszają Jacek Cygan i Natalia Ryba.
1: Parę dni temu dostaliśmy świeżutki, po prostu wymuskany, nowy zwiastun Odysei Christophera Nolana, czyli jednego z najbardziej wyczekiwanych filmów tego roku. Ja wiem, że tak samo ja, jak i Jacek bardzo czekamy. No i jakie są twoje pierwsze opinie?
2: Bardzo chcę już lipiec. Bardzo chcę pójść do kina, szczególnie, że pierwszy zwiastun zdradzał nie za dużo, trochę nas wprowadzał do klimatu. Dwójka już pokazuje nam prawie całą obsadę. Zatrzymałem się na sekundę. Kto dzisiaj jest w stanie połączyć tak wiele fenomenalnych nazwisk na ekranie? I gdy już widać, jak tam się bawią swoją sylwetką, swoją rolą Robert Pattinson, obok Matta Damona, obok Charlize Theron. Dalej nie widzimy wszystkich. Jest jeszcze parę aktorów, aktorek, których nie ma w tym zwiastunie.
1: Nie ma Zendayi na przykład.
2: Nie ma Zendayi.
1: To mnie ciekawe.
2: Nie ma Lupity chyba też.
1: Też.
2: No, ciekawe.
1: W zwiastunie widzimy na przykład ujęcia skierowane na Cyklopa, który moim zdaniem wygląda bardzo dobrze. Kilka mocnych scen bitewnych, rozgrywających się na przykład na morzu. I wydaje mi się, że jest bardzo epicko. Mamy duże oczekiwania. Pod kątem jakości zdjęć, pod kątem muzyki naprawdę jest na to czekać.
2: Tylko czy tekstowo, bo już widać, że mimo epickości wizualnej nie pójdziemy w taką wierność historyczną 100%, bo kiedy widzimy scenę między Robertem Pattinsonem i Tomem Hollandem, jeden i drugi aktor brytyjski, i widzimy, że mówią z amerykańskim akcentem, plus padają tam zwroty jak daddy, dad, let's go, czyli bardzo współczesne amerykanizmy, których kiedyś absolutnie nie było, to widać, że odchodzimy od tej narracji, że opowiadanie o historii Europy zawsze było po brytyjsku, bo tak kiedyś zawsze było. Było językiem kolonizatora i tu mam taki wielki znak zapytania, czy Nolan odczaruje też nam trochę tego superbohatera w postaci Odyseusza i czy pokaże, że za Odyseuszem tak naprawdę stoi pewne niewolnictwo, stoją romanse, cała ta brudna przeszłość i trochę liczę, że on nie będzie takim pomnikiem w tym filmie.
1: A mnie się wydaje, że jednak może tak być, ponieważ był ostatnio u Stephena Colberta i nawet powiedział, że dla niego to dzieło Homera jest takim Marvelem tamtych czasów, więc to jest takie ścisłe nawiązanie do tego, że
2: będzie
1: myśli o tym, dokładnie, myśli o tym jako o kinie superbohaterskim. Żeby może pomóc nam się wczuć w klimat tamtych czasów, posłuchajmy muzyki Stroi.

0: Reklama.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil. Na spotkania ikony z ikonami. Kaja zaprasza.
2: I sprawdza, jacy są naprawdę najciekawsi polscy artyści i artystki.
1: Co udało się im osiągnąć, a o czym wciąż marzą. Kaja zaprasza na nowy autorski wideopodcast. Premierowe odcinki w każdą sobotę o 10 na YouTube RMF Classic.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999.

0: Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć. 8, 11.
0: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
4: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
3: Serio? Też na wysokie kwoty?
4: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
5: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek ogrodowy z dzwonkiem marki Smobi. 140 zł taniej, 359 zł. Najniższa cena z 30 dni, 499 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
9: Po reklamie.

0: Serial Tygodnia.
1: Przechodzimy do serialowego przeglądu tygodnia i powiem wam, że chciałem napisać do Natalii, że tu mamy drugi sezon Running Point z Kate Hudson, tu dalej wychodzi Półbrat na HBO Max, ale Natalia nagle pisze do mnie któregoś dnia: Jacula, oglądamy dokument, czy powinnam wyjść za mordercę? No i obejrzałem i faktycznie jest to temat, na którym się warto zatrzymać.
2: Myślę, że dlatego o nim musimy powiedzieć, bo to jest zaskakujące. Szybko wskoczył do top 10 najchętniej oglądanych seriali Netflixa, a to się rzadko zdarza, żeby serial dokumentalny, mimo tego, że True Crime, był tak popularny.
1: Tak, i też wydaje mi się, że on ma ciekawą formułę, bo są trzy odcinki, gdzie pierwszy odcinek tak naprawdę tłumaczy nam niemalże calutki problem i ja pod koniec tego epizodu miałem pytanie, co zrobimy w kolejnych dwóch odcinkach? No bo problem jest taki, że główna bohaterka, patolożka z Glasgow, jej zawód jest tu bardzo istotny, poznaje na Tinderze faceta, to jest jakiś tam leśniczy ze Szkocji, zakochują się, dochodzi do zaręczyn bardzo szybko, wszyscy się dziwią, czemu tak szybko ten związek idzie do przodu. No i nagle w pierwszym odcinku już wychodzi główny motyw, jej miłość życia zabiła człowieka i potrzebuje jej wsparcia.
2: Bardzo ciekawe jest to, jak ona opowiada o swoich reakcjach sprzed kilku lat, że nie pojechała od razu na policję, tylko chyba była w takim szoku, że musiała to sobie przeprocesować. I co najciekawsze, ona dalej z nim jest, to znaczy to się ciągnie jeszcze przez około rok. Nie będziemy wam zdradzać wszystkiego, do jakiej zbrodni dochodzi i tak dalej, ale naprawdę jest to bardzo wciągająca fabuła, taka, która moim zdaniem mogłaby być, no, filmem fabularnym. Nie ma za dużo ciekawych, formalnych rozwiązań ta propozycja, ale właśnie dla tej historii, która jest bardzo taka mięsna, myślę, że warto.
1: Tak, bo jest to bardzo bezpieczne, tak jak mówisz, jeśli chodzi o realizację. Podoba mi się to, że nowe media i czas, w którym dzieje się ten dokument, daje nam nowe materiały, ponieważ w dużej mierze korzystamy z jej nagrań ze Snapchata, więc oglądamy tą przeszłość częściowo w dogranych, wyreżyserowanych nagraniach, ale częściowo w jej zapiskach z telefonu, bo to jest dziewczyna, która nagrywała niemalże każde wydarzenie i każdą scenę swojego dnia i życia, więc mamy dużo tych archiwalnych nagrań. Trochę żałuję, że jest to tak jednostronny dokument. Dostaliśmy już tak dużo ciekawych dokumentów, które nam mieszają perspektywy, a tutaj idziemy tylko i wyłącznie za głosem narratorki i nie mamy żadnego wejścia z zewnątrz tej historii.
2: Wiesz, jakie miałam zabawne skojarzenie? Ponieważ cały ich świat wywraca się do góry nogami po zaręczynach, kiedy ona zadaje mu pytanie: powiedz mi o sobie coś, co najgorszego zrobiłeś. No przecież to jest The Drama.

0: Nie ma takiego filmu zza kulis.
1: Przed godziną 17 mamy dla Was taki temat, który wymyślił Jacek i ja uważam, że bardzo warto jest go poruszyć, ponieważ zastanawiamy się, czy najnowsza adaptacja opowieści z Narni w wykonaniu Greta Gerwig będzie bardzo katolicka.
2: No wydaje mi się, że trochę skręcimy z tej narracji, ponieważ mówimy o jednej z najbardziej feministycznych reżyserek współczesnych czasów, autorce Frances Ha, autorce Lady Bird i bardzo głośnego komercyjnego sukcesu Barbie. No a patrzymy jednak na, moim zdaniem, bardzo konwencjonalną, tradycjonalistyczną i chrystusową opowieść, gdzie patrzymy na starcie dobra ze złem w tej bardzo regularnej formule. Widzimy kuszenie Edmunda przez szatana, którego reprezentuje tutaj czarownica. Widzimy poświęcenie Aslana i jego zmartwychwstanie, który jest tym właśnie Chrystusem w tej opowieści. I co z takim tekstem, który teraz ma wejść w formie prequela i opowieść o powstaniu świata, o powstaniu Narni, zrobi Greta Gerwig?
1: To znaczy, wydaje mi się, że warto to powiedzieć. My nie mamy problemu z tym, że coś może nawiązywać do jakiejś religii.
2: Absolutnie.
1: Nam bardziej chodzi o to, że współcześnie przedstawianie bohaterów powinno być jednak nie tak jednostronne, a to tutaj może zwiastować, że no, będzie to w takim jednym wymiarze, chociaż faktycznie ja się czuję trochę bezpiecznie, no bo wiem, że właśnie to jest w rękach Grety.
2: Jestem ciekawy, jak Greta poradzi sobie z tym, że Narnia też bardzo klasycznie opisuje role płciowe, czyli kobiety muszą się oznaczać przede wszystkim cnotą, być bardzo czyste i niewinne i zajmować się ogniskiem domowym, a mężczyźni mają być odważni i walczyć o dobry byt. Ale mamy na szali też tak wielki budżet. Mówi się, że to przekroczy tam 340 milionów dolarów. A jak duży budżet, to duża odpowiedzialność do firm, o czym dzisiaj już wspominaliśmy przy okazji dokumentu. I boję się, czy jednak na jakieś ugody i na jakieś ustępstwa Greta nie będzie musiała pójść.
1: Myślę, że tak, zwłaszcza, że sobie wywalczyła już taką ekskluzywność tego, że przez pierwsze 45 dni od premiery film będzie dostępny tylko w kinach, czyli tutaj taki mały ukłon w stronę dystrybucji od ogromnego giganta streamingowego, a dopiero później właśnie wejdzie już na platformę.
2: Ale wydaje mi się, że ten kontrast właśnie bardzo klasycznego tekstu i bardzo współczesnej reżyserki będzie najciekawszym zestawieniem przy tym filmie, więc czekamy, a żeby to oczekiwanie nam trochę umilić, to posłuchajmy teraz muzyki z Księcia Kaspiana. It started out as a feeling, which then grew into which then turned into a quiet thought.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Swobodne, nieoczywiste, szczere, niedomówienia, czyli rozmowy niezobowiązujące Artura Andrusa.
2: Ale to się dochodzi to dosyć późno do tego, przecież ja o tym nie wiedziałam, jak tu przyjechałam do Warszawy, to przecież... Halo!
3: 1000 osób dyrygowanych przez Jana Kobuszewskiego śpiewało jej 100 lat. Andrzejowi Wajdzie powiedziała wprost, żeby nie zmarnował jej egzaminów do szkoły teatralnej. Raz w życiu zrobiła mostek. Więcej w Niedomówieniach, w których zagości Ewa Ziętek. Do usłyszenia, Artur Andrus.
1: Niedomówienia. Słuchaj już jutro po 10 w RMF Classic.
0: Reklama.
4: Jeff Russo, Aaron May, David Ridley, Łukasz Darkosz. Spotkaj legendy muzyki filmowej. Szukamy 19 osób, które chcą zadać pytanie jednemu lub wszystkim z naszych gości. Na twoje pytanie czekamy na rmfclassic.pl. Pisz już dziś. Może to właśnie ty dostaniesz zaproszenie na afterparty FMF i weźmiesz udział w ekskluzywnym spotkaniu z kompozytorami, podczas którego zadasz swoje zwycięskie pytanie. Impreza już 15 maja w Hali Lipowej w Krakowie.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
8: Że weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
9: Banany 57% taniej, 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 9 maja. Cena przed obniżką 6,99. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
10: Keno kręci nas już 18 lat.
11: A my się rozkręcamy.
10: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
12: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
13: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
14: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
15: Ale to kręci.
10: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Grand Hotel Tiffy w Iławie. Są wakacje, które pamiętają tylko dzieci. I są takie, które w końcu zapamiętają też rodzice. Wyobraź sobie miejsce, gdzie twoje dzieci znikają w 300-metrowej sali zabaw, pluskają się w wodnym placu zabaw i poznają alpaki. A ty masz chwilę tylko dla siebie. Strefa ciszy dla dorosłych, basen, spa. Wieczorem kolacja przy jeziorze, a później nocny klub i muzyka, którą lubisz. Grand Hotel Tiffy w Iławie. Tu każdy ma swoje idealne wakacje.
0: Po reklamie.

0: ma takiego filmu. Prezentują Natalia Ryba i Jacek Cygan.
1: Zawsze czuję mały smutek, jak dobijamy do godziny 17 i kończy się nasza audycja, ale zawsze przed wielkim finałem jest jeszcze rozwiązanie zagadki, czyli cytatu "Nie ma takiego filmu". Dzisiaj cytat odcinka brzmiał: "Wiara w siebie nigdy nie wychodzi z mody". Ty już trochę tam krążyłaś. Krążyłaś wokół legalnej blondynki, krążyłaś wokół bohatera, który przechodzi przemianę. Na czym stanęło?
2: Ostatecznie wydaje mi się, że nie mam więcej tropów niż te, o których mówiłam przez cały program. To znaczy wiem, że zaczęłam od bajki "Wszystkie psy idą do nieba". Może kiedyś wam w ogóle opowiem, jaka tam wzruszająca historia stoi za dubbingiem tej bajki, ale to na inny program. Natomiast ostatecznie wydaje mi się, że będę się trzymać tego, co powiedziałam wam około godziny temu, że ten cytat wybrałeś sobie z filmu "Legalna blondynka".
1: Kochani, potrzebuję teraz dobrego zespołu detektywów. Musicie przyjść do studia, ja was tu wpuszczę. Powiedzcie mi, jakim cudem kolejną audycję z rzędu Natalia zgaduje ten cytat, jakim tropem ona idzie. Ja nie wierzę, że tu nie ma jakichś cheatów i kodów specjalnych.
2: Przysięgam, że nie sprawdzałam. Ja ci opowiem tę sytuację. Odwróciłam się do komputera, żeby sprawdzić, za ile mamy wejście, i powiedziałam ci: ej, może to jest z Legalnej blondynki? Bo wczoraj wyszedł zwiastun serialu. Tak było, prawda? To przyznaj.
1: Było, było.
2: Ale to też jest ciekawe, żeby o tym filmie...

0: mówić w takim szerszym kontekście, bo bardzo wiele osób uważa, że to właśnie ten film sprawił, że Reese Witherspoon stała się aktorką i wypłynęła na szerokie wody aktorstwa. Czy ty tak uważasz i tak to odbierasz?
1: Na pewno zbudowała sobie konkretny wizerunek tym filmem. Czy wypłynęła na szerokie wody aktorstwa? Raczej nie. To był taki...
0: Że to była jej trampolina, to mam na myśli.
1: Trampolina. Myślę, że to, czym, nie wiem, Zmierzch był dla Roberta Pattinsona. Może bardziej w tym kierunku bym poszedł.
0: Dziękujemy wam, że byliście z nami. Niesamowite jest to, że zgadłam. Naprawdę, ja nie oszukuję. Z ręką na sercu słowo
1: harcerza.
0: Nie, ja
1: dalej podtrzymuję, powołuję zespół detektywów.
0: Bardzo wam dziękujemy. Słyszymy się za tydzień. Idziemy sprawdzić, kto z was odgadł na Instagramie i wysyłamy gadżety.
1: A z wami byli Natalia Ryba i Jacek Cygan.

0: reklama. Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie startuje 13 maja. A w programie gala seriali z muzyką z Białego Lotosu, Bridgertonów i Yellowstone. Harry Potter i Kamień Filozoficzny. Film z muzyką na żywo. Miasteczko festiwalowe przy Galerii Kazimierz i wiele więcej. Sprawdź na www.fmf.fm. Organizatorzy: Miasto Kraków, KBF i RMF Classic. Poleca RMF Classic.
1: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Po lewej mijamy słynną operę. Tam w oddali malowniczy widok na Pałac Schönbrunn. A za chwilę usiądziemy w najpiękniejszej wiedeńskiej kawiarni.
3: Słuchaj RMF Classic i poznawaj atrakcje turystyczne Wiednia. Jeśli chcesz przeżyć przygodę po wiedeńsku, graj o niezapomniany weekendowy wyjazd do Wiednia. Szczegóły na rmfclassic.pl.
4: Na konkurs zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
5: Uwielbiam rysowanie.
6: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się
7: bezpiecznie.
6: Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
8: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia.
9: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
10: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Ogórki szklarniowe na wagę 4,99 za kilogram, a do tego polskie pomidory malinowe układane na wagę 9,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe tylko 9,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
11: Codziennie niskie ceny.
12: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
13: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
12: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
13: Litorsal Senior?
12: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
14: Zdrowit.
15: Po reklamie.
16: Muzyczna podróż przez kino. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Café Classic w RMF Classic.
1: Dzień dobry, Natalia Grzeszczyk. Dzisiaj goście, goście i goście. Porozmawiamy w radiowej teatralnej kawiarence o Hamlecie Stołecznego Teatru Powszechnego, o Iwonie, księżniczce Burgunda, która przygotowywana jest również w Stołecznym Teatrze Ateneum. Zerkniemy na chwilę do Teatru Szóste Piętro. Wrócimy do rozmowy z Krystianem Lupą, który świętuje jubileusz, ale zaczniemy wizytą w Gdańsku. Teatr Wybrzeże szykuje się do premiery spektaklu Żywot i Śmierć pana Hersza Lipkina z Sacramento w stanie Kalifornia. To tekst, który powstał kilka lat temu, autorstwa Iszbel Szatrawskiej. Hersz, emigrant z Polski, przybywa do Kalifornii, by podbić świat filmu. Mamy środek lat 40. ubiegłego wieku i zaczyna się jego amerykański sen. Reżyseruje Adam Orzechowski.
2: Dla mnie to jest tekst o, no, z jednej strony o traumach, z którymi sobie nie radzimy, tak, ale z drugiej strony jest też o naszych zdradach, o zdradzie, z którą też sobie nie radzimy, która staje się naszym takim cierniem bardzo bolesnym, tkwiącym w naszym sercu, mózgu, który determinuje nasze życie, z którym musimy żyć, a nie umiemy się od tego oderwać. Ta myśl nas prześladuje. Padają też takie słowa, które wypowiada jedna z bohaterek, to znaczy bardzo łatwo oceniać się po jego fotela inne działania, innego człowieka, tak? No, ale czy mamy do tego prawo? My tutaj będziemy oglądali to sobie, mam nadzieję, z miarę wygodnego fotela teatralnego. Zobaczymy tą historię, która mam też nadzieję będzie jakimś takim rollercoasterem aktorskim. Natomiast mówiąc zdradę, mam na myśli zdradę i siebie, i kogoś już bardzo bliskiego czy kochanego, więc to wszystko jest jakby bardzo, bardzo bolesne. Więc ja myślę, że to jest o zdradzie, ale też o takiej konieczności czy chęci przetrwania, przeżycia. To znaczy wiemy, robimy, autor zresztą ten temat próbuje zgłębić, czy rozpoznać, czy doszukuje się, jak to się dzieje. To znaczy on to zrobił, on nie chce o tym pamiętać, chce to wyprzeć, chce o tym zapomnieć, ale z drugiej strony bardzo, bardzo głęboko jakby wchodzi w tę pamięć, w te strzępy pamięci. Tytuł, który jest oczywiście bardzo rozbudowany, Życie i Śmierć. W tym tytule, w tej nadmiarze, to znaczy i Sacramento, stan Kalifornia, tam trochę jest ironii zawartej w tym tytule. Ten tekst, mimo dość ważnych tematów, jest również interesujący i atrakcyjny przez to, że bohaterowie są bardzo dobrze zapisani, bardzo dobrze komunikują się z widzami, ale też bardzo dobrze między sobą się komunikują. Jest rzecz czasami bardzo ostra, wyraźna. Zawsze teatr, moim zdaniem, nie powinien nas zostawiać obojętnym. Tak? I tutaj jest właśnie taki żywot, który, bo lepiej się skupić tu na tym żywocie Hersza Lipkina, który jest zabawny, smutny, groteskowy, przerażający czasami.
1: Żeby sobie przypomnieć, że życie na tym polega.
2: To nie jest tylko tak, że wszystkim się wszystko udaje i Hollywood było cudowne, bo może się okazać, że w tym, przy okazji tego Hollywoodu nic tam nie wyszło, ale okazało się, że ktoś tam coś zobaczył, dotknął, coś mi się tam życie zaczęło układać w inny sposób, albo odwrotnie. Tak, to nie jest bajka oczywiście, tylko to jest coś, co nas wiedzie, a to jest też rzadkie, tak? To znaczy my potrafimy przyglądać się, mówię rzadkie w pisaniu, tak? Że nie robimy jakiegoś takiego dramatu dramatem, tylko myślę, że ten poważny temat jest pokazywany w bardzo atrakcyjny sposób.
1: Do rozmowy wrócimy za kilkanaście minut. Będziemy wtedy też mieli dla Was zaproszenia na popremierowe pokazy tego spektaklu. Jak można je od nas otrzymać, to ja opowiem za chwilę. Póki co antenę RMF Classic przejmuje Król Elvis.

0: Reklama.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil. Na spotkania ikony z ikonami. Kaja zaprasza. I sprawdza, jacy są naprawdę najciekawsi polscy artyści i artystki. Co udało się im osiągnąć, a o czym wciąż marzą. Kaja zaprasza na nowy autorski wideopodcast. Premierowe odcinki w każdą sobotę o 10 na YouTube RMF Classic.
2: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
3: Jak tak, to Allegro.
4: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Hans Zimmer kontra John Powell, Michael Giacchino czy Mick Giacchino, Joe Hisaishi, a może Gustavo Santaolalla. Wielkie starcie tytanów muzyki filmowej trwa. Kto tym razem zajmie miejsce na podium? To zależy od Was. Lista przebojów muzyki filmowej. Kolejne notowanie już w niedzielę po 18 w RMF Classic.
7: Prowadź firmę nowocześnie. Poznaj Enova 365, polski system ERP klasy biznes. Enova.pl.
8: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie konserwy mięsne i rybne. 2+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. A wszystkie kawy Jacobs, drugi tańszy produkt, 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie żele pod prysznic i płyny do kąpieli. Drugi tańszy produkt, 80% taniej. Biedronka.
9: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
10: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
11: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
12: A właśnie, że pasuje.
13: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
14: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
0: Po reklamie.

0: Cafe Classic w RMF Classic.
1: Teatr Wybrzeże w Gdańsku 10 maja zaprasza na premierę spektaklu Żywot i śmierć pana Hersza Lipkina z Sacramento w stanie Kalifornia. To jeden z nowszych tekstów polskiej dramaturgii, bardzo dobrze przyjęty przez krytykę. Wydany jako książka, co rzadko się obecnie zdarza w świecie dramaturgii, o spektaklu dalej opowiada nam jego reżyser, przy okazji dyrektor Teatru Wybrzeże, Adam Orzechowski.
2: Wyjątkowy, myślę, tekst, który został napisany, nagrodzony zresztą, doceniony czy zauważony. No jest w polskim teatrze nie za sprawą tekstów, tylko jednak się tak porobiło, że już od dłuższego czasu teatr posługuje się jednak myśleniem takim projektowym. Działania teatralne, spektakle powstają jako rzecz jednorazowa, to znaczy mam na myśli, że nie są powtarzane realizacje w następnym teatrze. Bardzo często przez dramaturgów są pisane teksty o czymś. Ten tak zwany literacki teatr już pewnie do nas nie wróci w takiej czystej formie. Nie zawsze reżyserzy chcą wchodzić w taką dobrze napisaną materię, bo tam też jakby pole manewru może być mniejsze dla nich, albo uważają, że to, co tam sami stworzą w czasie procesu twórczego, będzie czymś bardziej wartościowym. Korzystam z dramatu, który został napisany przez Izabelę Szatrawską. Rzecz jest jakąś taką wielką podróżą przez życie, przez różne miejsca i doświadczenia, emocje, więc myślę, że to jest fascynujące i na pewno rzadko się pojawia w teatrze, również w polskim teatrze.
1: Akurat ten tekst to taka, można powiedzieć, nówka sztuka. 21 rok napisany, 22 rok wydany. No, tak. Chyba tylko raz był wystawiony na scenie.
2: To po raz pierwszy się spotkałem, czy przeczytałem tekst rzeczywiście, no jak dostałem taką książeczkę do przeczytania, bo dramat został wydany, co jest też rzadkością w polskim środowisku teatralnym. Dramaty w zasadzie powstają, ale mało komu udaje się doprowadzić do takiej sytuacji, że ten dramat się pojawia w formie książkowej, a jednak ciągle są ludzie, którzy chcą do tego dramatu sięgnąć, czytają te teksty i na przykład porównują z tym, co zostało zrealizowane na scenie. Natomiast to było jakieś 3-4 lata temu, jak po raz pierwszy przeczytałem ten tekst. Oczywiście też miałem chwilę zwątpienia. Od samego początku mi się podobał, tak? Potem jeszcze przeczytałem na przykład Toń Szatrawskiej, powieść, która też bardzo mi się podobała, więc zainteresowałem się jej autorką, poznaliśmy się zresztą w Instytucie Teatralnym i tak dalej, więc pochyliłem się nad tekstem z taką myślą o ewentualnej realizacji i no, ten tekst oczywiście przy tak zwanej lekturze szczegółowej czy takiej z namysłem no nie traci na atrakcyjności, a wręcz przeciwnie, daje duże możliwości i reżyserowi, i aktorom, co nie zawsze się zdarza, tak? Bo albo rzeczywiście skupiamy się wyłącznie na inscenizowaniu, a role są takie sobie, albo nie aż tak pełne, jakby sobie aktorzy marzyli. Natomiast no tutaj jest rzeczywiście obszar działań na tyle szeroki, że myślę, wszyscy mogą się w tej aktorskiej takiej materii odnaleźć, a w sensach mogą się odnaleźć nie tylko ci, którzy ten spektakl tworzą, ale również nasi widzowie, którzy też wchodzą czy podążają za losami bohatera, w naszym wypadku Hersza Lipkina, ale to nie jest tylko Hersz Lipkin, bo pojawia się tam całe jego otoczenie, fascynujące postaci, z którymi miał do czynienia w swoim życiu.
1: Żywot i śmierć pana Hersza Lipkina z Sacramento w stanie Kalifornia. Premiera w Teatrze Wybrzeże 10 maja. My mamy dla was teraz kilka podwójnych zaproszeń na 30 dzień maja na godzinę 19. Jeżeli ktoś byłby zainteresowany, to adres w sprawie zaproszeń do Gdańska brzmi natalia.grzeszczyk@rmfclassic.pl. Jak zwykle, zgodnie z zasadą, ile zaproszeń mamy, tyle z przyjemnością wam przekażemy. 10 dzień maja, Żywot i śmierć pana Hersza Lipkina z Sacramento w stanie Kalifornia, Teatr Wybrzeże w Gdańsku. natalia.grzeszczyk@rmfclassic.pl.

0: Reklama. Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie startuje 13 maja. A w programie gala seriali z muzyką z Białego Lotosu, Bridgertonów i Yellowstone. Harry Potter i Kamień Filozoficzny. Film z muzyką na żywo. Miasteczko festiwalowe przy Galerii Kazimierz i wiele więcej. Sprawdź na www.fmf.fm. Organizatorzy: Miasto Kraków, KBF i RMF Classic. Poleca RMF Classic.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowit. Obudź się z kulturą. Spokojnie wysłuchaj najświeższych faktów. Sprawdź prognozę pogody. Wypij z nami poranną kawę i zacznij dzień z energią. Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Już w poniedziałek od 7.
5: Naturalna moc zbóż od Melwit. Producenta kaszy gryczanej prażonej i sypkiego ryżu. www.melwit.pl.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
12: Oszczędzam.
11: O, a ile?
12: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
13: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie.

0: Café Classic w RMF Classic.
1: Prawie dokładnie 50 lat temu rzeźnią Sławomira Mrożka zadebiutował jako reżyser Krystian Lupa, jeden z najwybitniejszych współczesnych twórców teatru. I z tej okazji sięgnęłam do naszego dźwiękowego archiwum. Po rozmowę sprzed kilku lat zapytałam wtedy Krystiana Lupę między innymi o to, czy niepostrzeżenie przychodzą do niego przedmioty. Jak się okazało, nie tylko one.
2: Tak, i to jakby powiedzieć, rzeczywiście dzieje się niezależnie od tego, czy tego chcesz, czy nie chcesz, że nie jestem w stanie rzeczywiście wyrzucać przedmiotów, z którymi mam jakiś związek. Marzę o tym, żeby mieć mieszkanie przestronne, pusty pokój na przykład, a właściwie moje lokum jest zagracone w sposób taki, że już za chwilę nie będzie na mnie miejsca wśród tych przedmiotów. Ale rzeczywiście jest coś takiego, że one dają ci jakąś bardzo swoistą przestrzeń przeżywania świata. I żeby mieć odpowiednie miejsce, żeby nie stracić na przykład wiosny, kolejnej wiosny, obserwowania tego, jak rozwijają się liście, w jaki sposób natura na nowo się odradza, jakaś niesamowita radość ptaków śpiewających wszędzie i zakładających swoje gniazda, znoszą sobie te patyczki. W tej chwili, ponieważ nie było mnie w domu, para gołębi

0: zrobiła gniazdo na niewyniesionej niestety skrzynce z takimi balkonowymi roślinkami, które uschły, bo nie została wyniesiona i tak została na zimę. Idealne miejsce dla tej pary gołębi. I nie można w tej chwili w ogóle wejść na ten balkon i korzystać z tego balkonu, bo ta gołębica siedzi na jednym jajku. Nie wiem, dlaczego nie ma dwóch jajek, bo przecież wiadomo, że gołębie zawsze składają dwa jajka. Nie wiem, co się stało z jednym jajkiem, no w każdym razie. Ani ja, ani Piotr nie mamy prawa wejść na ten balkon, bo tam ciągle to jajko jest jeszcze. I mam nadzieję, że teraz jak przyjadę do domu na chwilę przed kolejnym wyjazdem na warsztat w Lozanie, że tam już coś się wykluje i że powoli będzie można wygonić.
1: No albo się tak zadomowi, że aż żal będzie wygonić.
0: No nie. Lato trzeba mieć balkon dla siebie. Będą musiały ptaszki znaleźć sobie jakieś lepsze miejsce, być może inne.
1: Ale jaka to jest piękna metafora. Człowiek zostawił kwiatki, a wyrosły gołębie.
0: No, prawda? Prawda, tak.
1: Powinniśmy sobie życzyć.
0: To jest tak. W gruncie rzeczy, w momencie, kiedy na chwilę zaniedbasz tę swoją przestrzeń i ona tak troszeczkę zarośnie, tak trochę zdziczeje, coś fajnego w tym jest, coś wzruszającego.
1: Mówił Krystian Lupa, który już od 50 lat tworzy swój teatr i oby tworzył przez kolejnych 50 co najmniej. Po 18 młody reżyser, dopiero na początku swojej drogi, ale już uważany za jedno z najciekawszych nazwisk polskiej reżyserii. Niedawno gościł w naszym studiu, żeby opowiedzieć o niewyczerpanym żarcie w Teatrze Narodowym. Teraz wraca z Hamletem, który za tydzień będzie miał swoją premierę w Stołecznym Teatrze Powszechnym. To po 18. Teraz Roy Orbison.

0: reklama.
1: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Po lewej mijamy słynną operę. Wow. Tam w oddali malowniczy widok na Pałac Schönbrunn. A za chwilę usiądziemy w najpiękniejszej wiedeńskiej kawiarni.
7: Słuchaj RMF Classic i poznawaj atrakcje turystyczne Wiednia. A jeśli chcesz przeżyć przygodę po wiedeńsku, graj o niezapomniany weekendowy wyjazd do Wiednia. Szczegóły na rmfclassic.pl.
8: Na konkurs zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
9: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
10: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
9: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
10: Litorsal Senior?
9: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
11: Zdrowit.
12: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
13: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
14: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
15: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, w tym słodycze marki Kinder, Milka czy Wedel w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
0: Po reklamie.
18: Nie potrzebujesz ekranu, by zobaczyć film. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Café Classic w RMF Classic.
1: Akcja Hamleta Teatru Powszechnego w Warszawie zostaje przeniesiona do rzeczywistości technofeudalnej, w której najwyższą władzę stanowią państwa, korporacje. Czy istnieje szansa na rewolucję? W naszym studiu reżyser tej realizacji i jej Hamlet. Kamil Białaszek, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Antek Sztaba, dzień dobry.
3: Cześć.
1: To tak, chciałam zapytać, zacząć od tego, co was ostatnio zdenerwowało.
2: Co mnie ostatnio zdenerwowało? Bombardowanie Iranu mnie ostatnio zdenerwowało. Wszelkie działania, które podejmuje Donald Trump i zbrodniczy reżim Benjamina Netanyahu mnie denerwują, jak już tak zaczynamy od tego.
1: Okej, czyli duża skala.
2: Tak, ja się nie denerwuję tym, że nie wiem, mi autobus ucieknie. To nie.
3: Nie mam nic, co przebiłoby rangę problemu światowego, jakim rozpoczął Kamil. Ja jestem trochę bardziej zamknięty na siebie. Aktualnie denerwuje mnie to, że się nie wyspałem i że boli mnie ciało od przepracowania. Ja mam prostsze problemy.
1: Bo tak sobie pomyślałam, że Hamlet jest trochę opowieścią o tym, co nas denerwuje.
3: Jest jakieś niezgodzie ze światem otaczającym na pewno.
1: O ciągłej takiej niezgodzie. O takim, nawet jak budzimy się i wydaje się, że wszystko jest okej, to w pewnym momencie przypominamy sobie, że złą nogą wstaliśmy z łóżka. Tam zawsze musi być coś, zawsze coś będzie przeszkadzało.
2: No, jest konflikt człowieka ze światem pod takim względem, że jest to człowiek, który z jakiegoś powodu nie przyzwyczaił się jeszcze do okrucieństwa i zasad funkcjonowania tego świata. I Hamlet jest jakiś uroczo naiwny w tym swoim konflikcie z tym światem, mówiąc o jakiejś niesprawiedliwości i o zepsuciu i zgniliźnie. Tak naprawdę jakby się obudził dopiero dzisiaj, jakby dopiero tego dnia, którego to wygłasza, uświadomił sobie, że tak jest. I jasne, my też jako ludzie mamy takie momenty realizacji, że żyjemy w pewnym komforcie i nagle doznajemy takiego olśnienia, o Boże, jaki świat jest okrutny, właśnie na przykład scrollując rolki na Instagramie, to jest ten moment obudzenia się i olśnienia, wow, świat jest okrutny, tylko na moment o tym zapomniałem. Natomiast w wypadku Hamleta duża część tej jego frustracji jest ciężko do obronienia przez jego uprzywilejowanie. To znaczy, kiedy mówi to dziedzic, książę, przyszły król, lub przekładając to sobie na warunki dzisiejszej rzeczywistości, kiedy to mówi syn prezesa wielkiej korporacji, która ma wpływ na losy państwa, no to wtedy te tezy o nierówności stają się w pewnym sensie wydmuszkami, albo przynajmniej zaczyna się sobie zadawać pytanie, a jaki interes ma ten ktoś, żeby w ogóle dostrzegać tę nierówność? Albo czemu nic z tym nie zrobi, skoro jest już tak wysoko, mógłby równie dobrze zająć pozycję władzy i to zmienić? Więc te pytania o sprawiedliwość czy niesprawiedliwość świata w wypadku Hamleta powoli, moim zdaniem, tracą rozpęd.
1: Ale ze względu na to, że ten świat robi się tak absurdalny, że już nie ma co analizować?
2: W dużej mierze dlatego, że no tak jak być albo nie być, to jest ten monolog, w którym głównie mówi się o tym, kto by znosił gwałty ciemiężców, nadgorliwość prawa i tak dalej. To jest ten monolog, który się trochę zdezaktualizował. To znaczy, że jednak już słuchając go, wszystko to wiemy. Nie ma takiego momentu olśnienia w ramach tego monologu. Nie zachodzi ten moment, wow, świat jest okrutny. Ten sam moment, który zachodzi zazwyczaj w momencie, jak właśnie scrollujesz rolki. Pytanie teraz, jak transponować te kwestie, jak transponować te problemy, które Hamlet stawia, które są mimo wszystko problemami ludzkości, problemami rzeczywistymi, tak żeby one dzisiaj były czytelne i żeby bodziec był zarówno tak silny, jak był on dla publiki nominalnie oglądającej czy doświadczającej tekstu Hamleta. No, kolejną rzeczą jest to, ile w ogóle osób to obejrzało w momencie, jak Szekspir to napisał.
1: Kamil Białaszek i Antek Sztaba będą naszymi gośćmi do godziny 19 i będą opowiadali w radiowej teatralnej kawiarence Café Classic o zbliżającej się premierze Hamleta w warszawskim Teatrze Powszechnym. Kolejna część rozmowy za chwilę, teraz Zbigniew Wodecki.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: reklama.
1: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
2: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
1: Serio? Też na wysokie kwoty?
2: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
3: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Hans Zimmer kontra John Powell, Michael Giacchino czy Mick Giacchino, Joe Hisaishi, a może Gustavo Santaolalla. Wielkie starcie tytanów muzyki filmowej trwa. Kto tym razem zajmie miejsce na podium? To zależy od Was. Lista przebojów muzyki filmowej. Kolejne notowanie już w niedzielę po 18 w RMF Classic.
9: Prowadź firmę nowocześnie. Poznaj Enova 365, polski system ERP klasy biznes. enova.pl.
10: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
11: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
10: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
11: Litorsal Senior?
10: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
12: Zdrowit.
0: Po reklamie.

Do rozmowy o Hamlecie Teatru Powszechnego wrócimy za kilka minut, bo najpierw na antenie RMF Classic finał koncertu na trąbkę S-dur Józefa Haydna. Na trąbce gra Gilbert Johnson, towarzyszy Orkiestra Filadelfijska, a dyryguje Eugene Ormandy.

0: Café Classic w RMF Classic.
1: Wracamy do rozmowy o zbliżającej się premierze Hamleta w Teatrze Powszechnym. Reżyseruje Kamil Białaszek, Hamleta gra Antek Sztaba i oni właśnie są dzisiaj naszymi gośćmi. Hamlecie drogi, to co sobie nałożyłeś na ten tekst, żeby on miał sens?
2: Myślę, że ciekawsze jest to, nie co nałożyłem, tylko co reżyser Kamil Białaszek zdjął z oryginalnego tekstu Szekspira, a zdjął z niego kilka ważnych, przynajmniej dla postaci Hamleta, elementów, jakim są jego monologi, które dają widzowi dostrzec insight Hamleta w tym momencie, gdzie właśnie on ma szansę na wypowiadanie tych wszystkich swoich obserwacji na temat niesprawiedliwości świata, na temat tego zła i tego, jak on siebie odnajduje w tym. Kiedy mu to zabieramy i zaczynamy widzieć go tylko w faktycznych sytuacjach, jak on się zachowuje wobec reszty dworu, wobec swojej matki, wobec swojej kobiety i jak realizuje też narzucony przez ducha ojca plan, no to się okazuje, że to nie jest taka szlachetna postać, jakby się mogła wydawać i też zadania, które Kamil stawia, jeszcze to podkręcają. Dlatego bardzo jestem ciekawy, jak widz w połączeniu jeszcze z tym, o czym Kamil przed chwilą powiedział, odbierze zarówno całą akcję naszego spektaklu, jak i też ta postać Hamleta. I dla mnie też to się jawi jako jakieś ciekawe zadanie, zdjęcie, odarcie tego z takiej szlachetności. No.
1: No bo jakby zostawić samego Hamleta z jego zachowaniami, to rzeczywiście po prostu wredny gad.
2: Wredny, przeintelektualizowany, pretensjonalny, wiecznie niezadowolony.
3: Rozpieszczony po prostu.
2: Koszmarny, uprzywilejowany i nie, taki nieświadomy tego. Dla mnie to jest teraz, jak sobie to gramy, że tak składamy to w całość, to cała ta sztuka to jest taki jeden wielki jego Hamleta ego trip. Po prostu, gdzie on się non-stop wychodzi z jakimś statementem, coś ma już jakąś w miarę nakreśloną wizję i zderza się z rzeczywistością, bo ktoś mu nagle mówi, chłopczyku, nie jest tak, jak ci się wydaje, że jest. Jest tak. Taki jest świat, a nie taki, jak tobie się wydaje, że ty sobie to wspaniale wymyśliłeś i odkryłeś.
1: Czyli założenie było takie, żeby stworzyć Hamleta, którego nie polubimy po spektaklu?
3: Myślę, że nie do końca założenie było takie, tylko wynik. To znaczy, nie lubię mieć za dużo założeń, lubię wierzyć w to, może to jest jakaś naiwna wiara też z mojej strony, że praca, którą podejmujemy zawsze w teatrze, jest pracą wynikową. To znaczy, że czytamy ten tekst, aplikujemy go do pewnych warunków i z tego coś wynika. I czytając tekst Hamleta i aplikując go do warunków bliskiej, niedalekiej przyszłości, bo takie warunki lubimy najbardziej, to wynika z tego.
1: To może właśnie opowiedz więcej teraz o tych bliskich, niedalekich przyszłościach, o tych warunkach, w których stwierdziłeś, że osadzisz Hamleta. Dlaczego tam i co ci było potrzebne z tej bliskiej przyszłości?
3: No ostatni raz, jak tutaj byłem, rozmawialiśmy o niewyczerpanym żarcie Fostera Wallace'a, który również jest osadzony w niedalekiej przyszłości, nie do końca określone jest, znaczy na łamach powieści można się doczytać tego, który to był rok mniej więcej w założeniu Fostera Wallace'a, ale wiadomo, że nie o to chodzi. Chodzi o wizję niedalekiej przyszłości. Ta wizja niedalekiej przyszłości jest o tyle interesująca, że daje nam szersze spektrum zachowań, które możemy prezentować na scenie. To znaczy nie jesteśmy przywiązani do pewnej XVI-wiecznej konwencji dworskiej, więc żeby opowiedzieć o czymś aktualnym, najlepiej jest amplifikować to trochę i zastanowić się, co będzie, jeżeli to, co jest aktualnie, potrwa jeszcze chwilę. Więc mając tę świadomość, że rzeczywiście powoli wchodzimy w tę technokratyczną erę, w której ten, kto ma więcej zasobów, ten, kto ma więcej technologii, ten, kto jest silniejszy, ma rację, bo ma też kontrolę nad narracją, to łatwo sobie wyobrazić, jak ta bliska przyszłość niedaleka będzie wyglądać. To znaczy, po prostu w tych wizjach i tych projekcjach na temat przyszłości staramy się nie być naiwni.
1: Happy endu nie będzie.
3: No dobra, no mogę zaspoilerować. No nie będzie happy endu.
2: Aż tak nie odeszliśmy od oryginału, niestety.
1: No właśnie pytanie, co można spoilerować przy Hamlecie?

0: reklama.
1: Jeff Russo, Aaron May, David Ridley, Łukasz Darkosz. Spotkaj legendy muzyki filmowej. Szukamy 19 osób, które chcą zadać pytanie jednemu lub wszystkim z naszych gości. Na twoje pytanie czekamy na rmfclassic.pl. Pisz już dziś. Może to właśnie ty dostaniesz zaproszenie na afterparty FMF i weźmiesz udział w ekskluzywnym spotkaniu z kompozytorami, podczas którego zadasz swoje zwycięskie pytanie. Impreza już 15 maja w Hali Lipowej w Krakowie.
2: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
6: A właśnie, że pasuje.
7: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
8: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
14: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
15: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
16: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Po reklamie.

0: Café Classic w RMF Classic.
1: 16 maja, za tydzień w Teatrze Powszechnym w Warszawie premiera Hamleta. Reżyseruje Kamil Białaszek w tytułowej roli Antek Sztaba.
2: Wizja tego Hamleta, jaką Kamil mi przedstawił już, nie wiem, dwa miesiące temu, jak pierwszy raz o tym porozmawialiśmy, od razu to kupiłem. Ja już miałem okazję grać Hamleta w Teatrze Stół w Krakowie, tylko to jest spektakl z tam 2000 chyba roku, czy 2001. Jest zachowany w takiej bardzo klasycznej formie, takiej wręcz, że jak komuś mówię o tym spektaklu, to mówię tak, jak sobie wyobrażasz Hamleta, to taki dokładnie jest ten spektakl.
1: Z kryzą.
2: Tak, getami. tak, właśnie z tym takim patosem na serio, z tym, że to jest takie szlachetne, że te monologi łzy lecą i tak dalej. A no ja lubię rozbierać rzeczy z patosu, lubię to, jak nagle się okazuje, że tak, no jesteśmy ludźmi i podobało mi się po prostu to, że nagle ten szlachetny pomnik rozbieramy do tego, że to też jest człowiek, który popełnia błędy, któremu też się coś wydaje. To jest takie dla mnie takie najciekawsze hasło przewodnie, że dużo jest ludzi, którym się coś wydaje i ci ludzie też lubią zabierać głos i występować jako głos jakiejś grupy, czy tego, kto teraz wskaże, co jest dobre, co jest właściwe, co należy robić, a co nie. I Hamlet się dla mnie do grupy takich osób zalicza, a tak jak już powiedzieliśmy, jest mocno uprzywilejowany. Więc nie do końca jest to właściwe. Nie jest to właściwy człowiek we właściwym miejscu na wygłaszanie

0: takich czy innych statementów.
1: Mam taki cytat. Ten świat jest niebezpieczny i fałszywy. Czasem nie chce mi się brać w tym udziału. Rozumiem, że niestety jest to część tego, co robię i nie dam rady tego uniknąć. Mógłby to powiedzieć Hamlet?
2: A kto to powiedział?
1: No, kto to powiedział?
2: Kto to powiedział?
0: Możliwe, że jedna z osób siedzących w tym pokoju.
1: No.
0: Mógłby to powiedzieć Hamlet?
2: Mógłbym to powiedzieć ja.
0: Ja to nawet powiedziałem.
1: Dokładnie, to jest cytat Zandka z jednego z wywiadów.
0: Wow, nie spodziewałem się takiego dogłębnego researchu.
1: Ale to jest bardzo hamletowskie.
2: To jest dla każdego reżysera marzenie dostać aktora, który już umie tekst, tylko po prostu mu ten tekst zupełnie poprzestawiać i pozmieniać.
0: Ale to nie jest absolutnie marzenie każdego aktora. Dostać ten sam tekst, który już się wpajało przez ostatnie lata kilkukrotnie przez tygodnie. Ale tu na przykład dwa wersy są inne, tu są z innego tłumaczenia, tu są zapisane słowami reżysera, tutaj nagle tych trzech, które już mam w pamięci, nie ma. Więc tak, jest to też dla mnie ciekawe zadanie.
1: No, ale jest coś takiego w tej roli Hamleta, że to musi być bardzo, bardzo specyficzny zestaw cech człowieka. I jakich ty szukałeś tych cech w aktorze, który będzie twoim Hamletem?
2: Pewna zdolność do bezczelności. I to taka zdolność nie do bezczelności wobec drugiej osoby, bo każdy z nas jest zdolny do bezczelności wobec drugiej osoby. Praktycznie wystarczy tylko, że znajdzie się w odpowiednich okolicznościach. Natomiast do bezczelności scenicznej, to znaczy do tego, że wchodzę w rolę, wychodzę z roli, teraz gram, teraz nie gram. Posiadam taką zdolność uwodzenia publiczności, żeby ona mi wybaczyła to, że ja wyjdę sobie z roli albo nagle dorzucę na scenie coś, co absolutnie nie powinno na tej scenie czy w ramach jakby tej struktury zaistnieć, ale zdolność zrobienia tego w taki sposób, żeby to było zabawne, wciągające, pogłębiające tę scenę, albo przynajmniej, żeby publiczność nie obraziła się na mnie, że jestem teraz wobec nich tak bezczelny.
1: I bardzo konkretny zestaw cech.
2: Że Antek jest obdarzony tym rodzajem wolności. Może to jakby bezczelność to jest złe słowo. Może to jest po prostu wolność. Jakiś taki luz i ten rodzaj takiej ambiwalencji, no to jest coś, co wydaje mi się, że Antek to ma. I
1: no ja myślę, że po roli Kwaśniewskiego bardzo to jest również definicja tego, o czym mówisz. Nikt tak dobrze nie zrobił wizerunkowi naszego byłego prezydenta, jak twoja rola w musicalu 1989.
0: Co mogę powiedzieć? Kamilu, bardzo ci dziękuję, bo to piękne słowa, piękny zestaw i tobie również dziękuję.
1: Nie, no nie ma jeszcze za co, rozmowa się toczy. I będzie się toczyła, ale już nie na antenie, a w podcastach audycji Café Classic. Znajdziecie tę rozmowę w zakładce teatralnej radiowej kawiarenki na rmfclassic.pl i na RMF On. Po godzinie 19:00, bardzo blisko, zaskakująco blisko Hamleta, Iwona Księżniczka-Burgunda. Ale póki co na naszej antenie sny o pociągach.

0: reklama.
1: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
2: Grand Hotel Tiffy w Iławie. Są wakacje, które pamiętają tylko dzieci. I są takie, które w końcu zapamiętają też rodzice. Wyobraź sobie miejsce, gdzie twoje dzieci znikają w 300-metrowej sali zabaw, pluskają się w wodnym placu zabaw i poznają alpaki. A ty masz chwilę tylko dla siebie. Strefa ciszy dla dorosłych, basen, spa. Wieczorem kolacja przy jeziorze, a później nocny klub i muzyka, którą lubisz. Grand Hotel Tiffy w Iławie. Tu każdy ma swoje idealne wakacje.
3: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
4: I to razem!
5: Przyjemnie spędzić czas.
4: Ale pachnie!
3: Spróbować czekolady.
5: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
4: O, wow!
3: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
6: Czas na przygodę po wiedeńsku. Pyszny apfelstrudel w jednej z niezwykłych kawiarni. Szalona zabawa na praterze. Odwiedziny u Mozarta. To wszystko i wiele więcej czeka na Was w stolicy Austrii. Możecie się tam zabrać wyjątkowym pociągiem Erste Wiedeński, pełnym atrakcji. To będzie City Break, którego na pewno długo nie zapomnicie. Dajcie znać, jaką jedną rzecz koniecznie chcecie zobaczyć w Wiedniu. I pakujcie walizki. Szczegóły na rmfclassic.pl.
7: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
3: Zdrowit.
0: Po reklamie.
11: Twoja codzienna dawka filmowych emocji. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Café Classic w RMF Classic.
1: Iwona Księżniczka Burgunda. Tajemniczy tytuł, tym bardziej, że Iwona żadną księżniczką tak naprawdę nie jest, chociaż rzeczy dzieje się na dworze królewskim. Nawet przeciwnie, jest zwykłą, bardzo zwykłą dziewczyną, wycofaną i małomówną, z którą kłopot mają wszyscy mieszkańcy dworu, wygadani i przemądrzali. Z czasem okazuje się, że tajemniczość dziewczyny coraz bardziej obnaża wstydliwe tajemnice jaśnie państwa. Jeden z najważniejszych dramatów Witolda Gombrowicza przenoszony jest na deski Teatru Ateneum w Warszawie. Reżyseruje Anna Augustynowicz, a w roli Filipa, księcia Filipa, debiutuje w zespole Teatru Ateneum Maciej Musiałowski, z którym spotkaliśmy się kilka dni temu w naszym studiu. Anna Augustynowicz, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Maciej Musiałowski, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Goście w naszym studiu. Szanowni Państwo, tydzień do premiery mniej więcej i tak sobie myślę, że to może być dobry już moment, żeby zapytać, czy lubicie Państwo Iwonę? I pytam o osobę, a nie o sztukę.
3: Trudno chyba odseparować Iwonę od wszystkiego, co się dzieje na dworze.
2: Iwona się odzywa w każdym z nas i jeśli to dotyczy osobiście każdego, no to nikt nie lubi, jak z niego wywleka się prawdę o nim samym. I jest bardzo trudno uznać tę część prawdy o sobie, która jest nieprzychylna, która nie świadczy dobrze o nas i nie buduje naszego wizerunku tak, jak chcielibyśmy go widzieć.
1: Bo o Iwonie mówi się samo złe, że tak naprawdę jest bezkształtna, że jest kimś pomiędzy człowiekiem a nicością, że jest rozlazła, że nic sobą nie reprezentuje. Wszystkie epitety, które można byłoby człowiekowi przypisać, przypisuje się Iwonie. Czyli wychodziłoby na to, że to jest postać bardzo ciężka do polubienia. A jednak każdy trochę się z nią może utożsamić.
2: Iwona jest częścią każdego z nas. Ja to nazywam syndromem iwonizmu, to znaczy nie lubimy bardzo być w takiej roznegliżowanej, rozmamłanej, bezforemnej sytuacji przyłapywani. Iwonę właściwie możemy traktować trochę jak kartę w grze. No pewnie w tarocie byłby to błazen, czyli nasz popkulturowy
3: Joker.
1: Taki, w którym się odbijamy.
2: Tak.
1: Który musi na nas patrzeć, żebyśmy zrozumieli, że z nami coś jest nie tak.
2: Tak, bo on nam mówi prawdę o nas samych i irytuje jego obecność. Tutaj ona jest wprowadzona w wątek fabularny, ale ten wątek fabularny, on jest sprytnie bardzo przez Gombrowicza napisany, ponieważ on jest właściwie taki szekspirowski, to znaczy mamy takiego młodziutkiego Hamletka, powiedzmy, na polskiej scenie w takim ziemiańskim dworze.
1: Księcia Filipa.
2: I tutaj ten książę Filip to jest właściwie portparol samego Gombrowicza. On był w wieku Macieja, kiedy napisał ten utwór i to jest taki utwór, który jest z poczucia humoru na temat siebie samego. To jest też 38 rok, więc
1: taki
2: jest
1: świat ze świadomością, że coś wisi w powietrzu.
2: Takie wzmożenie, bo to już jest jednak człowiek dorosły. I z tego wzmożenia on pewnie przygląda się samemu sobie. Napisał to też chyba w jeden dzień, więc jest to bardzo spontaniczny utwór, a Gombrowicz niechętnie się do niego przyznawał. Właściwie to ślub, który jest no, niemalże w kanonie i operetka to są takie ważne dla niego w jego twórczości utwory. Iwonę traktował po macoszemu, natomiast jest to bardzo dobry scenariusz i bardzo sprawnie napisany konflikt i właściwie jest to taki tekst, który w każdym czasie pewnego wzmożenia społeczno-politycznego jest do wystawienia na scenie, ponieważ może rozmawiać z publicznością.

0: Reklama.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil. Na spotkania ikony z ikonami. Kaja zaprasza. I sprawdza, jacy są naprawdę najciekawsi polscy artyści i artystki. Co udało się im osiągnąć, a o czym wciąż marzą. Kaja zaprasza na nowy autorski wideopodcast. Premierowe odcinki w każdą sobotę o 10 na YouTube RMF Classic.
0: Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie startuje 13 maja, a w programie gala seriali z muzyką z Białego Lotosu, Bridgertonów i Yellowstone, Harry Potter i Kamień Filozoficzny, film z muzyką na żywo. Miasteczko festiwalowe przy Galerii Kazimierz i wiele więcej. Sprawdź na www.fmf.fm. Organizatorzy: Miasto Kraków, KBF i RMF Classic. Poleca RMF Classic.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenia, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
7: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
8: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
7: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
8: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
0: Po reklamie.

Florian Krystal za chwilę w RMF Classic. Najpierw Antonio Vivaldi i Allegro z Wiosny z 4,5 roku. Na skrzypcach gra Giuliano Carmignola, towarzyszy Wenecka Orkiestra Barokowa, a dyryguje Andrea Marcon.

0: Cafe Classic w RMF Classic.
1: Anna Augustynowicz reżyseruje Iwonę, księżniczkę Burgunda w warszawskim Teatrze Ateneum. Premiera 16 maja. W roli księcia Filipa, debiutujący w zespole Teatru Ateneum, Maciej Musiałowski. Macieju, Hamleciku, Filipie, Gombrowiczu, jak ty te wszystkie postaci pogodziłeś w swojej roli? Jak tobie się to układało w głowie? Z czego sobie zbudowałeś księcia Filipa?
2: No jest to jeszcze niedomknięty proces, bo jak powiedzieliśmy, mamy jeszcze tydzień do premiery. Niemniej jednak całe te 2 miesiące prób, które mamy już za sobą, były procesem pewnego śledztwa wobec Gombrowicza i pewnego, no właśnie, odkrywania całego dworu, bo nie ma księcia Filipa bez dworu, nie ma księcia Filipa bez Iwony. Iwona jako takie lustro na tym dworze odbija wszystkich i ten hamletowski rzeczywiście Filip zadziwia się tym światem, który to lustro odbija, i ta cała podróż szaleństwa, no jest nieodkryta do samego końca, więc myślę, że na to pytanie nie chciałbym odpowiadać.
1: Bardzo dyplomatyczna odpowiedź.
2: Wolałbym, żeby widzowie przyszli i zobaczyli, no bo trudno to nazwać słowami. Jest to taka podróż przez filozoficzną, dramatyczną komedię, że szczerze powiedziawszy, po dzisiejszej próbie, z której tu przyjechaliśmy, gdzie przechodziliśmy przez akt trzeci i zaczynaliśmy akt czwarty, który jest taką już pikiem szaleństwa Filipa i jego zagubienia w tym eksperymencie, który on przeprowadzał. To trzeba zobaczyć i trzeba to przeżyć. I jako widz, mam wrażenie, na własnej skórze i ze własnym doświadczeniem zinterpretować. No jest to niesamowity miks, ten Filip. Jest tam po prostu tyle prawdy dotyczącej świata teraz, ale też tyle poszlak, które wzbudzają ten taki detektywistyczny nastrój poszukiwania w Gombrowiczu i poszukiwania tego, jak wyglądał świat w 1938 roku i jak wygląda świat teraz, i że w zasadzie wiele się nie zmieniło. Dalej działamy wobec tych samych schematów. Będą musieli Państwo sami przyjść i zobaczyć i odpowiedzieć, i zapraszam później do dyskusji po spektaklu. Chętnie się spotkam z kimkolwiek, kto będzie chciał porozmawiać.
1: No to będą ciekawe spotkania. A twój Filip odnajduje w Iwonie coś, co lubi? Czy on w niej lubi tylko siebie?
2: Ja czasami sobie interpretowałem Filipa jak takiego małego odkrywcę, małego poszukiwacza. On wszędzie chce zajrzeć, rozłożyć rzeczy na czynniki pierwsze, i coś, co niewinnie zaczyna się pewnego rodzaju żartem, kaprysem, przechodzi przez fascynację, a później wpada w totalne przerażenie, które doprowadza do tragedii. I czy Filip lubi w Iwonie tylko siebie? Myślę, że Filip poprzez Iwonę zaczyna nienawidzić siebie.
1: No bo tam jest ten moment olśnienia, w którym on sobie uświadamia, że Iwona go kocha, i powoli nazywa sobie, że ona mnie ma w sobie.
2: Tak. To jest w ogóle dla Filipa pierwszy raz zetknięcie się chyba z takim uczuciem, jakim jest miłość. Wcześniej w tym formalnym dworze, w którym wszystko jest pewnego rodzaju fasadą, Filip nie doznawał głębszych uczuć, i tym też zaczyna spektakl, takim znudzeniem tą fasadą, znudzeniem wszystkim, co reprezentuje sobą dwór. I ta miłość go szokuje, ale no nie jest w stanie pokochać tej osoby, bo Iwona jest trudna do kochania. No jakby nie patrzeć, może być tak samo wszystkim, jak i niczym. Jakby to jest tylko kwestia tego, jak będą reagowali na nią inni, a że doprowadza innych do szaleństwa, to na tym dworze zaczyna po prostu wrzeć. Myślę, że każdy spektakl będzie doprowadzał nas do czegoś nowego, i to, co jest fascynujące w tym spektaklu, to że rzeczywiście premiera jest jakiegoś rodzaju wejściem, ale każdy spektakl będzie nieskończoną kopalnią do odkrywania na nowo tego, czym jest ta dramatyczna komedia i czym stworzył ją geniusz, jakim był Gombrowicz.
1: Do fragmentów rozmowy z Anną Augustynowicz i Maciejem Musiałowskim o Iwonie, księżniczce Burgunda w Teatrze Ateneum w Warszawie wrócimy jeszcze za tydzień w radiowej teatralnej kawiarence, dokładnie w dniu premiery tego spektaklu. A przy okazji mamy kilka premierowych, podwójnych zaproszeń do oddania w dobre ręce. Jeżeli chcielibyście znaleźć się w Ateneum na tym premierowym wieczorze, to adres w sprawie zaproszeń do dyspozycji teraz brzmi: natalia.grzeszczyk@rmfclassic.pl natalia.grzeszczyk@rmfclassic.pl

0: Κάνε κουράγιο, Άννα.
1: Ogłoszenie RMF Classic.
2: Swobodne, nieoczywiste, szczere. Niedomówienia, czyli rozmowy niezobowiązujące Artura Andrusa.
3: Pamiętam, jako no, w sumie dziecko jechałam na tych, jak zwożono w nocy to zboże i na samej górze leżałam. To był bardzo wysoki ten wóz z tym zbożem. Patrzyłam w niebo takie rozgwieszczone i sobie myślałam, Świętek, ty to zapamiętaj, to się może nie powtórzyć.
4: 1000 osób dyrygowanych przez Jana Kobuszewskiego śpiewało jej 100 lat. Andrzejowi Wajdzie powiedziała wprost, żeby nie zmarnował jej egzaminów do szkoły teatralnej. Raz w życiu zrobiła mostek. Więcej w Niedomówieniach, w których zagości Ewa Ziętek. Do usłyszenia, Artur Andrus.
2: Niedomówienia. Słuchaj już jutro po 10:00 w RMF Classic.
5: RMF Classic. I dzień się dobrze układa.

0: Café Classic w RMF Classic.
1: W poniedziałek, 11 maja, Teatr Szóste Piętro w Warszawie zaprasza na debatę o sztucznej inteligencji, ale nie o technologii, o człowieku. Punktem wyjścia będzie pytanie o relacje w czasach AI. Jak zmienia się sposób, w jaki kochamy, rozmawiamy, budujemy bliskość i rozumiemy samych siebie, kiedy coraz więcej interakcji odbywa się za pośrednictwem algorytmów. Debata jest częścią projektu Antropologia, w ramach którego teatr przygotowuje swoją prapremierę spektaklu autorstwa amerykańskiej dramatopisarki Lauren Gunderson pod tytułem właśnie Antropologia. Reżyseruje Katarzyna Warnke. To jest bardzo wyjątkowa sytuacja, tak, że spektakl, który będzie miał premierę w połowie września, już chce wywoływać dyskusję, już proponuje spotkanie się i porozmawianie o ważnych sprawach. Tak wiele tam ważnych spraw jest.
2: Tak. Ministerstwo Cyfryzacji zaangażowało się właśnie w działania dookoła spektaklu i daje swoją markę. Znaczy łączymy marki teatru i ministerstwa. Ja jestem bardzo dumna z tych działań przedpremierowych, dlatego że wydaje mi się, że edukacja jest dzisiaj drogą do, do wolności człowieka, do tego, żebyśmy nie zostali zniewoleni przez wciąż ludzi, bo za AI

0: stoją wciąż ludzie. Myślę, że nie powinniśmy się bać samego narzędzia, jak tego, kto manipuluje za tym, prawda? Mhm. To wciąż chcielibyśmy widzieć w AI taką neutralność, taką boską wręcz neutralność, prawda?
1: To gotowość jest... niesienia pomocy.
0: Tak, ale też kogoś, kto nas widzi nareszcie właściwie, nie przez okulary własnych frustracji czy pragnień, tylko jest właśnie neutralny i kocha tego kogoś, z kim rozmawia właśnie w taki ultra, nie wiem, czy to jakiegoś altruizmu szukamy, czy takiej wolności właśnie od problemów drugiego człowieka, że to jest jakieś takie, taka idealna miłość, prawda? Idealna relacja, nie nacechowana jakimiś uprzedzeniami i tak dalej. Natomiast to wszystko zaprojektował drugi człowiek, który coś z tego ma mieć. I ciągle musimy o tym pamiętać. I myślę, że dzisiejsze czasy nas zmuszają wręcz do większej aktywności, taki rodzaj kontroli tego, o czym myślę, jak myślę, czego używam. To jest dzisiaj konieczność. I stąd potrzeba edukacji i stąd te działania, które są rozpięte na kilka miesięcy.
1: O spektaklu Antropologia w reżyserii Katarzyny Warnke będziemy jeszcze przez najbliższe miesiące na naszej antenie opowiadali. Póki co 11 dzień maja, najbliższy poniedziałek, Teatr Szóste Piętro i debata o sztucznej inteligencji. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, ale obowiązuje rejestracja. Po szczegóły odsyłam na stronę Teatru Szóste Piętro.

0: Reklama. Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
1: Grand Hotel Tiffy w Iławie. Są wakacje, które pamiętają tylko dzieci. I są takie, które w końcu zapamiętają też rodzice. Wyobraź sobie miejsce, gdzie twoje dzieci znikają w 300-metrowej sali zabaw, pluskają się w wodnym placu zabaw i poznają alpaki. A ty masz chwilę tylko dla siebie. Strefa ciszy dla dorosłych, basen, spa. Wieczorem kolacja przy jeziorze, a później nocny klub i muzyka, którą lubisz. Grand Hotel Tiffy w Iławie. Tu każdy ma swoje idealne wakacje.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
10: Zdrowit.
0: Po reklamie.
11: Tematy, które tworzą magię kina. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Teatralna w Cafe Classic.
1: Pani Małgorzata napisała: Edyta Olszówka w spektaklu Mężczyźni objaśniają mi świat w Teatrze Narodowym gra właściwie własny spektakl objaśniania. Swoją postawą kobiety sprzątającej, ekskluzywne kurorty dla towarzyskiej śmietanki intelektualnej, dyskutuje i rozprawia się z zasupłanym w patriarchacie światem. Jest mi bardzo bliska, bo przypomina mi babcię i mamę, dwie wyjątkowe kobiety, które żyły w czasach, gdy z objaśniania świata nie robiono jeszcze przedmiotów uniwersyteckich. Babcia wojowniczka stanęła przede mną jak żywa w scenie, w której bohaterka w gumowych rękawicach w kwiatki upomina się o należną jej zapłatę od wbitego w zbyt obcisły garnitur przedstawiciela klasy profesorskiej. Na siebie i mamę zobaczyłam w scenie, w której Edyta Olszówka leży na kanapie z córką, ogląda stary film i próbuje zrozumieć całkowicie inne podejście do życia własnego dziecka, co często w moim życiu kończyło się milczącym, długim rozejmem. Niestety. To spektakl, który uświadamia chaos, jaki pozostawia w naszych głowach nawet najpotrzebniejsze przemeblowanie świata. Bo wiadomo, zanim zobaczymy, że płyty tektoniczne na nowo złapały balans, kurz musi opadać powoli. Pani Małgorzato, bardzo dziękuję za ten teatralny zachwyt, za te rekomendacje. Kawiarkę oczywiście wysyłamy. Spektakl, który według pani Małgorzaty należy jeszcze w tym sezonie najlepiej nadrobić. A i ja się pod tym podpisuję. Co więcej, jestem bardzo szczęśliwa, bo niedawno, tuż przed jego premierą, rozmawialiśmy o nim z jego reżyserką właśnie w radiowej teatralnej kawiarence Cafe Classic. Mężczyźni objaśniają mi świat w Teatrze Narodowym w Warszawie. A jeżeli chcielibyście otrzymać od nas w ramach małej teatralnej kawiarkę, idealną do zaparzenia małej czarnej kawki, którą potem sączy się przy niekończących się, mam nadzieję, dyskusjach o teatrze, to swoje teatralne zachwyty cały czas możecie wysyłać się za pomocą formularza, który znaleźć można na stronie rmfclassic.pl w zakładce audycji Cafe Classic.

0: Wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Grand Hotel Tiffy w Iławie. Są wakacje, które pamiętają tylko dzieci. I są takie, które w końcu zapamiętają też rodzice. Wyobraź sobie miejsce, gdzie twoje dzieci znikają w 300-metrowej sali zabaw, pluskają się w wodnym placu zabaw i poznają alpaki. A ty masz chwilę tylko dla siebie. Strefa ciszy dla dorosłych, basen, spa. Wieczorem kolacja przy jeziorze, a później nocny klub i muzyka, którą lubisz. Grand Hotel Tiffy w Iławie. Tu każdy ma swoje idealne wakacje.
2: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
3: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
2: Latium?
3: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
2: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
3: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
4: Zdrowid.
5: Po reklamie.
4: Piecuszek. Jego śpiew składa się z charakterystycznej, stopniowo opadającej sekwencji dźwięków. Jest miły dla ucha, melodyjny, miękki i nieco melancholijny. Śpiewa również jesienią. Piecuszek. Tej wiosny w RMF Classic.
6: Jeden z mazurków Fryderyka Chopina i Rafał Blechacz przy fortepianie za kilka minut, bo najpierw w RMF Classic Giuseppe Verdi, ambrozjański chór operowy, Filharmonia Orchestra, Riccardo Muti i chór Va Pensiero z Nabucca.

0: Mazurek G-moll, opus 24, numer 1 Fryderyka Chopina przy fortepianie Rafał Blechacz. Na koniec naszego dzisiejszego spotkania kartka z kalendarza. 12 maja minie 10 lat, od kiedy zabrakło nam Marii Czubaszek. Niektórzy nie wierzyli, że istnieje. A to dzięki niej wiemy, że miłość jest jak niedziela, że kochać można byle jak i byle za co, a czasami wychodzi się za mąż tylko po to, żeby zaraz wrócić. Kilka lat temu przygotowywałam audycję o Marii Czubaszek. Wróćmy do fragmentu tego programu. Pisała teksty, które cytowała cała Polska. Prywatnie zajączka. A jej nieprzewidywalność w skali od 0 do 10 to tak mniej więcej?
1: 18. Nie znaliśmy dnia ani godziny. Nikt nie miał pojęcia, co ona za chwilę powie, ale to też był jej wielki urok.
2: To była wspaniała osoba i nade wszystko kochająca zwierzęta, dbająca o te zwierzęta. Osoba z niezwykłym poczuciem humoru i bardzo, bardzo ciepła.
3: Marysia zaskakiwała ludzi, którzy ją poznawali osobiście, tym, że ona była taka jak jej teksty.
4: Ona nigdy, że tak powiem, nie zabiegała o te takie próżne popularności.
5: Wielką tajemnicą Mańka Czubaszek była. Długo, długo wielką tajemnicą. Jak wygląda? Dlaczego Czubaszek? Co to jest w ogóle wszystko? Jak to ująć?
6: O Marysi oczywiście poczuciu humoru powstawały prace magisterskie. Kilka z nich tam przeglądałam. To o związkach frazeologicznych w Marysi, w Marysi tekstach, o związkach takich czy innych. Natomiast chyba nikt nie dotknął i nigdy nie dotknie tego ducha satyry, którą no, mają tylko najwybitniejsi.
7: Epitafium Marysi, że to była dziennikarka, satyryczka, autorka tekstów i tak dalej, no to no niewiele o niej mówi, ale to była wspaniała babka, no po prostu.
0: Pojawili się w tej wspomnieniowej audycji sprzed kilku lat Ewa Bem, Magda Umer, Joanna Kołaczkowska, Wioletta Ozminkowski, Bohdan Łazuka, Stefan Friedman i Artur Andrus. Żeby opowiedzieć o Marii Czubaszek, pojawi się zapis tej archiwalnej audycji niebawem w podcastach Cafe Classic, żeby można było razem powspominać Marię Czubaszek w tym wspaniałym towarzystwie. Bo o Marii Czubaszek, i nie mam żadnych wątpliwości, powinno się pamiętać. Jackson 5 przejmują naszą antenę, a ja dziękuję. Do usłyszenia. Natalia Grzeszczyk.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Muzyka spod igły. Prezentuje Wojciech Padias.
2: Zino Francescotti tak po prostu swoją płytę zatytułowała Columbia i wydała ją na początku lat 60. z nagrań tego skrzypka z Eugene'em Ormandim, a nagrania pochodzą z 1957 roku. Muzyka i emocja, tym kierowałem się przy wyborze tej płyty.
1: Muzyka spod igły. Już dziś o 21:00.
3: RMF Classic. Włącz i rób swoje.

0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Łowczynie szpiegów Tomasza Awłasewicza, opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Czytają Małgorzata Dzięciołowska, Katarzyna Traczyńska i Grzesław Krzyżanowski.
1: W pokoju dyżurnego był telefon, którym można było zasymulować dzwonek podobny do dzwonka czerwonego telefonu, więc stwierdziłam, że zrobię mu psikusa. Wcisnęłam parę razy. Dryń, dryń. Kapitan biegnie od tego telewizora i oczywiście zrobiłam tak, że gdy dobiegał, dźwięk się urwał. Przyszedł zdyszany do mnie i mówi: Matko Boska, będzie afera. Ale telewizor go tak przyciągał, że znów tam poszedł. A ja po jakimś czasie powtórzyłam numer. Po drugim razie odpuściłam. Wrócił zastępca naczelnika i pyta, czy coś się działo. Na co kapitan, cały blady, opowiada o tym, jak nie zdążył odebrać połączenia od Działowskiego. Facet w 2 sekundy zorientował się, że coś nie gra i mówi do kapitana, żeż k***a, przecież to nie czerwony telefon dzwonił. I skończyło się jak zwykle. Usłyszałam Anka, wołanie na reprymendę.
2: Ola. Anka, mała cholera, wariatka. Co i raz takie rzeczy robiła i to nie jednemu z naszych przełożonych. Przymykali na to oko, bo wprowadzała wesołą atmosferę, która im się też udzielała. Ale niech panu nie wyłoni się błędny obraz dyscypliny w służbie. Jak się rozmawiało z przełożonym, to zasadniczo było ruki po szwam. I tylko... Tak, szefie? Oczywiście, szefie.
1: Ania. Albo stanowiskami, kierowniku i tak dalej. Natomiast na pewno nigdy nie proszę pana albo panie kierowniku. Pamiętam, jaką awanturę zrobił mi major, gdy bezpośrednio po zatrudnieniu powiedziałam do niego proszę pana. Nie wiedziałam, że nie wolno, a on wymachiwał rękami i mówił, że panowie to byli za króla ćwieczka. Wolno było mówić szefie, towarzyszu majorze i tym podobne. Ale nie, proszę pana. Wówczas było to po prostu nie do zaakceptowania. Jako że dano mi wybór, a towarzyszu nie przechodziło mi jakoś przez gardło, zazwyczaj mówiłam szefie.

0: Szacunek do przełożonego obowiązywał na wszystkich szczeblach. My staliśmy na baczność przed naszym szefem, a on przed swoim i tak dalej. Najlepszym tego przykładem jest ten czerwony telefon, który zastępca naczelnika miał w gabinecie. Z jakiegoś powodu pułkownik Działowski był naprawdę bardzo wyczulony na punkcie terminowego meldowania i natychmiastowego odbierania telefonu.
1: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Łowczynie szpiegów Tomasza Awłasewicza, opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

0: reklama. Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
1: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
2: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
1: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
2: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
3: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem. Po reklamie.
4: Muzyka spod igły. Niezwykłe nagrania z płyt winylowych prezentuje w RMF Classic Wojciech Padias.
5: Dobry wieczór, mili Państwo. Cztery ostatnie spotkania pozostawiły we mnie pewien niedosyt. Przypomnę, dwa spotkania z koncertami fortepianowymi Haydna w znakomitej przecież interpretacji Philippe Entremont i potem dwa spotkania z równie znakomitym francuskim flecistą Jeanem Pierre Rampalem. To był taki śpiewny, taki wiosenny repertuar, a jednak czegoś mi w nim zabrakło. Przez kilka dni nie bardzo umiałem sobie odpowiedzieć, czego mi brakowało w ciągu tego ostatniego miesiąca programów. Teraz już wiem, bo te cztery spotkania były miłe, eleganckie, dworskie, ale chyba zabrakło w nich emocji, takiego żaru wykonawczego, takiej muzyki, która trafia prosto w serce. No i takiej płyty zacząłem szukać, ale nie pośród znanych mnie i Państwu oczywistości. Najpierw wiedziałem, że dla odmiany powinny to być skrzypce, a więc instrument pokazujący no najpiękniej emocje. Potem repertuar. Szukałem czegoś uderzającego w najgłębsze emocje i znalazłem. Płyta zatytułowana jest po prostu Zino Francescati, a na niej jakiś repertuar, ale o nim za chwilę. Proszę o odrobinę cierpliwości, bo najpierw o wykonawcy. Zino Francescati, to już Zino, samo imię brzmi jak skrzypcowy pasaż. Urodził się w Marsylii, w rodzinie, gdzie skrzypce były zupełnie naturalną częścią domu, trochę jak powietrze, bo oboje rodzice byli skrzypkami. Ojciec w dodatku uczył się u Kamina Sivoriniego, który był jednym z najważniejszych uczniów Paganiniego. Zatem łańcuch mistrzów prowadził wprost przez jedno tylko ludzkie życie, od diabła w Genui do chłopca z Marsylii, czyli Zino Francescatiego, który skrzypce wziął do ręki jako trzylatek i już w wieku 10 lat zagrał z orkiestrą koncert skrzypcowy Beethovena. Przez większość swojego życia Francescati grał na Stradivariusie Hart z 1727 roku, instrumencie o niezwykłym, ciepłym, ale srebrnym i bardzo przejrzystym dźwięku. I usłyszymy to na dzisiejszej płycie. Przy pulpicie dyrygenta Eugene Ormandy, urodzony w Budapeszcie jako Jeno Blau, a kiedy przybył do Ameryki w 1921 roku, zmienił nazwisko. No i tutaj zagadka, której sam nigdy nie rozwiązał. Skąd to Ormandy? Jedni mówią, że to jego drugie imię, inni, że imię matki. Jest i taka bardzo romantyczna wersja, że wziął je ze statku, którym płynął do Ameryki przez Atlantyk, statku o nazwie Normandia. A sam Eugene, pytany o to, milczał albo zmieniał temat. Tą tajemnicę nazwiska Ormandy zabrał ze sobą. W Nowym Jorku, kiedy tam przybył, zastał niestety swojego impresaria, który zbankrutował i nie było żadnego tournée, któremu obiecano. Trafił do orkiestry kina niemego, a już po 5 dniach został koncertmistrzem tego zespoliku. No, na takich ludzi po prostu nie można było nie zwrócić uwagi. Ormandy należał do tej wielkiej węgierskiej trójki dyrygentów, emigrantów, którzy zbudowali potęgę amerykańskiej symfoniki. To Ormandy jako pierwszy, zaraz za nim Rainer, a kilkanaście lat potem Sel. Na pierwszej stronie płyty usłyszymy dwa utwory. Najpierw Sarasatego Cygańskie powietrze, fantazję napisaną przez Hiszpana zafascynowanego muzyką węgierską, którą wziął za cygańską. No i taki drobny błąd etnograficzny stał się muzycznym, cudownym, emocjonalnym arcydziełem. A po nim Havanez Saint-Saensa, w kubańskich oczywiście rytmach. Zino Francescati, Orkiestra Filadelfijska i Eugene Ormandy.

W RMF Classic słuchamy programu, który chciałbym, żeby trafił w Państwa emocje prosto do serc. Jestem pewien, że zarówno muzyka, jak i wykonanie takie są. Z nie mniejszą emocją opowiadam o tym Państwu. Ja, autor programu Wojtek Padias, i ufam, że i w Bartku Niedźwieckim ta muzyka wzbudzi resztki uczuć. Ta płyta ukazała się nakładem Columbia Special Products, serii wydawanej poza normalną dystrybucją dla klubów muzycznych, organizacji, kolekcjonerów we wczesnych i w połowie lat 60. Samo nagranie pochodzi z 1957 roku. To ostatni rok ery mono. Stereo stało się dostępne dla domowych słuchaczy rok później, czyli w 1958 roku, a Columbia, która tę płytę wydała na początku lat 60., jak wszystkie wielkie wytwórnie, szybko musiała odpowiedzieć na te nowe oczekiwania rynku. Ma być stereo, koniec, kropka. Zatem niemal wszystkie nagrania sprzed 1957 roku, które były realizowane w mono, czyniło to stereo przecież technicznie niemożliwym, ale każda z tych wielkich amerykańskich wytwórni znalazła własne rozwiązanie. Capitol nazwał swój proces duofonik, RCA elektroniczna reprodukcja stereo, a Columbia elektroniczna zmiana kanałów dla stereo. Nasza płyta jest skromna i mówi uczciwie symulowane stereo. No ale cóż to znaczy? Technika wszędzie była podobna. Otóż monofoniczny sygnał rozdzielano na dwa kanały. Jeden lekko opóźniano, w jednym kanale przycinano basy, w drugim przycinano wysokie częstotliwości. Efektem było takie wrażenie przestrzeni, złudzenie, ale nieprawdziwe stereo. A kolekcjonerzy, jak zawsze, dzielą się na dwa światy. Puryści wolą oryginalne mono, surowe, skupione, bez sztuczek, ale inni mówią, że symulowane stereo dodaje tym starym nagraniom ciepła i oddechu. Jedno jest pewne, napis na okładce jest w tym przypadku absolutnie uczciwy. Columbia nie udawała, że to prawdziwe stereo, napisała wprost symulacja, a to była rzadkość w tamtych czasach. Notes do płyty napisał Charles Barr, jeden z najważniejszych autorów tej serii Columbia Masterworks przez całe lata 50. i 60. Jego pióro można znaleźć przy nagraniach Francesca Tiego, Romandiego Sella, a także, co ciekawe, to jest chyba ciekawostką, przy soundtracku do Absolwenta Simona i Garfangla. Barr był chyba bardziej humanistą niż sprawozdawcą. Pisał w czasie teraźniejszym, to bardzo ciekawe. Pisze także: Francescati dzisiaj koncertuje na całym świecie, jest muzykiem kameralnym najwyższej klasy, a jego stałym partnerem jest rodak pianista Robert Cassady. A Barr pisał to 70 lat temu. Wszyscy odeszli. Ale igła właśnie dotknęła płyty i Ormandi, i Francescati, i Cassady, i Bern. Znów żyją. Na drugiej stronie płyty poemat Ernesta Chausson, skomponowany w 1896 roku. Kompozytor 3 lata później zginął, spadając banalnie z roweru. Miał tylko 43 lata, ale zdążył napisać ów piękny poemat. Do tego na tej drugiej stronie płyty zaczynające ją rondo capriccioso Saint-Saëns'a. Posłuchajmy.

0: Chciałem w ten wieczór było wzbudzić w was uczucia, wzruszenia, emocje. I tak mi się wydaje, że się to udało. Płyta kończyła się poematem Chaussona, a w swoim notesie wydawniczym Charles Barr napisał o tej muzyce: jego muzyka ma plamy bieli, jak spokojny świt budzący się nad czarodziejskim kręgiem w lasach uroku i zaczarowania. Też to państwo usłyszeli? Spotkamy się za tydzień o tej samej porze.
1: Muzyka spod igły. Niezwykłe nagrania z płyt winylowych prezentuje w RMF Classic Wojciech Padias.
2: Słuchacie RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Do australijskiego parku narodowego Kariini na rzeczną wyprawę w Amazonii. A może nad kolorowe jeziorka na łuku Murzakowa. Dokąd tym razem zabiorą nas Marek Tomalik i jego gość?
2: W tym roku minęła 40. rocznica pierwszego spłynięcia kajakiem najdłuższej rzeki świata. Dokonał tego mieszkający w Stanach Zjednoczonych Ameryki Piotr Chmieliński, jeden z najważniejszych eksploratorów XX wieku. I to on będzie naszym gościem.
1: Jasna strona świata. Już jutro po 16:00 w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic.
2: W 547 wydaniu listy przebojów muzyki filmowej prowadzą.
1: Miejsce trzecie.
2: John Powell i muzyka z filmu Jak wytresować smoka.
1: Miejsce drugie.
2: Hans Zimmer, temat A Time of Quiet Between the Storms, druga część Dune.
1: Miejsce pierwsze.
2: Oraz maestro Ennio Morricone, Cinema Paradiso.
1: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic.
2: Głosować na swoich faworytów możecie bezustannie na naszej stronie www.rmfclassic.pl. Wszystkie informacje znajdziecie w zakładce lista. A najbliższe wydanie listy przebojów już w tę niedzielę o godzinie 18:00. Do usłyszenia. Tytus Hołdys.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Swobodne, nieoczywiste, szczere, niedomówienia, czyli rozmowy niezobowiązujące Artura Andrusa.
2: Taka zadowolona stoję, no i co teraz powiesz? A on zwijał papierosa jak zwykle i powiedział: pani Ziętek, pani jest zakochana w sobie i to z wzajemnością. Radzę, żeby jedna osoba się w pani odkochała.
3: 1000 osób dyrygowanych przez Jana Kobuszewskiego śpiewało jej 100 lat. Andrzejowi Wajdzie powiedziała wprost, żeby nie zmarnował jej egzaminów do szkoły teatralnej. Raz w życiu zrobiła mostek. Więcej w Niedomówieniach, w których zagości Ewa Ziętek. Do usłyszenia, Artur Andrus.
1: Niedomówienia. Słuchaj już jutro po 10:00 w RMF Classic.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu powieści kryminalnej Katarzyny Bondy pod tytułem Klatka dla niewinnych, wydanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Adam Bauman.
1: Vera przyglądała się wcześniej przesłuchaniu zza lustra weneckiego, ale w końcu zdecydowała się dołączyć. Nie masz alibi na noc zabójstwa siostry. Nie potrafisz dowieść, z kim i gdzie byłeś wczorajszej nocy, powiedziała. Zamierzam postawić ci zarzuty, jeśli nie zaczniesz gadać. Jestem niewinny, odezwał się nagle i podniósł głowę. Oni też byli. Olchowik skorzystał i uderzył Stańczyka w głowę, aż ten się zatoczył. Nie miałeś ani jednego dowodu, że to zrobili. Starczy, powstrzymała policjanta Vera. A potem przystawiła sobie krzesło i usiadła ramię w ramię z podejrzanym. Pochyliła się do niego i zaczęła mu szeptać do ucha. Jesteś w opałach. Daj mi coś, czego mogłabym się chwycić, bo to dopiero początek. Mam zdjęcie, wychrypiał ledwie słyszalnie. Zdjęcie? Prychnął Olchowik. Twoje zdjęcia ofiar jako pierwsze pojawiły się w sieci. Dostałeś cynk czy pragnąłeś sławy i uważasz to za dzieło swojego życia? Kpił. Taką mam robotę, odparł. I tak, dostałem informację. Mam wasz nasłuch. Wiem, co się dzieje szybciej niż wasi debilni dyżurni. W przeciwieństwie

0: Do nich słucham komunikatów i mam ścigacza. Vera odstawiła swoje krzesło. Wstała. Słuchaj no, Kronos, to nie moja ksywa. Nie? Zdziwiła się. Nasi technicy pracują właśnie na twoim sprzęcie i mam bimbalion danych, że używasz całego wachlarza pseudonimów. Nie jestem w stanie ich tutaj zliczyć. O wabieniu kobiet przez Tinder i wiązaniu ich, biciu i zalewaniu woskiem nie wspomnę. To już teraz możemy ci udowodnić. Kojarzysz Halinkę, lat 25, modelkę i finalistkę Miss Polonia? Dostarczyła nam waszą korespondencję. Leszek podniósł głowę. Był wściekły. S***a, wymamrotał. Od razu wiedziałem, że jest podstawiona. Trzeba było słuchać intuicji, zaśmiał się Olchowik. Za to nie posadzę cię na lata, ale jak się postaram, areszt może być bolesny. Jak się chłopcy w pierdlu dowiedzą, że lubisz sadomaso, będzie do ciebie kolejka. Szykuj się na ostry al. Dyby nie będą potrzebne. Mam zdjęcie, powtórzył Stańczyk. Koło Myjskiego. Vera się skrzywiła. A na co nam ono?
1: Dziękujemy za wysłuchanie fragmentu powieści kryminalnej Katarzyny Bondy pod tytułem Klatka dla niewinnych, wydanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy do RMF Classic jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.